0: my.
1: Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

piwko, stop. Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który w maju na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu miał popchnąć starszą kobietę. 42-latek został rozpoznany dzięki publikacji jego wizerunku oraz intensywnym działaniom operacyjnym. Po kilku dniach od ujawnienia nagrania z funkcjonariuszami skontaktował się adwokat podejrzanego. Mężczyzna ma stawić się na przesłuchanie po długim weekendzie. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 11 maja. Mężczyzna miał popchnąć seniorkę przechodzącą przez ścieżkę rowerową. Kobieta upadła i doznała obrażeń. W tym przypadku, dodajmy, śledztwo prowadzone jest z urzędu.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Mieszkańcy Wrocławia i turyści mogą już korzystać z pierwszych miejskich kąpielisk. Sezon letni rozpoczęły kąpieliska Morskie Oko przy Chopina 27 i Park Glinianki przy Kosmonautów 2. Morskie Oko do końca wakacji będzie czynne codziennie od 9 do 19, a Park Glinianki oferuje 17 hektarów terenów rekreacyjnych, w tym 10 hektarów akwenów wodnych oraz rozwiniętą ofertę miejskiego wędkarstwa. Od 27 czerwca do końca wakacji czynne będą również bezpłatne kąpieliska Oporów przy Harcerskiej i Królewiecka przy Królewieckiej. Pływalnia letnia Orbita przy Wejherowskiej zostanie otwarta 4 czerwca i będzie działać w dni powszednie od 9 do 19, a w weekendy i w święta do 20. Przy ulicach Borowskiej i Glinianej powstaną nowe drogi dla rowerów. Spółka Inwestycje we Wrocławiu poinformowała o ogłoszonym właśnie przetargu na projektowanie tych zadań. Pierwsze zakłada budowę około 600-metrowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej na odcinku od Kamiennej do Glinianej. Nowa trasa powstanie po zachodniej stronie ulicy w sąsiedztwie akwaparku i terenów zielonych. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Drugie obejmuje remont fragmentu ulicy Glinianej od Ślężnej do Borowskiej. Ma tam powstać 135 metrów drogi rowerowej, zatoka autobusowa, a stara wysłużona nawierzchnia doczeka się wymiany, co należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Projektant na przygotowanie dokumentacji dla tych zadań będzie miał 11 miesięcy.
1: www.radiogra.pl.
0: Stanowisko dla chorych w krytycznym stanie, nowa sala i doposażenie Instytutu Chorób Serca. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kończy jedną z największych inwestycji w kardiologii i kardiochirurgii. A co to oznacza dla pacjentów? O tym dyrektorka placówki Beata Frejer.
2: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu, ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie, ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski, ale to idzie wszystko skierowane, przemyślane pod pacjentów. Akurat w tej chwili pod małych pacjentów, a w przyszłości będziemy rozwijać jeszcze te dziedziny dla dorosłych, które uważamy, że mają duży potencjał i duże zapotrzebowanie wśród naszego społeczeństwa.
0: Dr Wiktor Kuliczkowski dodaje, że projekt pozwoli też na leczenie większej liczby pacjentów.
3: Ten projekt pozwala większą ilość pacjentów leczyć bezpieczniej i cięższych pacjentów, bo przyjmujemy pacjentów we wstrząsie, czyli takiej najcięższej postaci uszkodzenia serca, i mamy dla nich salę przeznaczoną, najbardziej można powiedzieć kompetentni ludzie tam pracujący i sprzęt najbardziej taki zaawansowany, i ci pacjenci w najcięższym stanie są od początku leczeni tak jak powinni, według standardów światowych praktycznie. I ci pacjenci nie tylko są z naszego szpitala, ale z innych ośrodków. My w zeszłym roku przyjęliśmy około 80 wstrząsów kardiogennych. Pacjentów, połowa z nich jest z innych ośrodków. Więc do nas zgłaszają się ośrodki z Dolnego Śląska, z Lubuskiego, z Opolszczyzny, z Wielkopolski, też z Łódzkiego. I tych pacjentów leczymy u nas, jeżeli inne ośrodki nie dają sobie rady po prostu.
0: Ważnym elementem projektu jest doposażenie Instytutu Chorób Serca w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zabiegową.
3: To są sprzęty, które pozwalają leczyć pacjentów właśnie w najcięższych stanach, najbardziej skomplikowanych pacjentów. I ten sprzęt jest sprzętem, można powiedzieć, unikatowym, jeżeli chodzi o skalę polską. Są zaawansowane aparaty do monitorowania, aparaty do diagnostyki i aparaty do leczenia pacjentów.
0: Warto dodać, że w ubiegłym roku w USK przeprowadzono 50 transplantacji serca, najwięcej w Polsce wśród dorosłych pacjentów, a tylko od początku 2026 roku do połowy maja kilkadziesiąt kolejnych. We wtorek informowaliśmy też o salach sensorycznych w dolnośląskich placówkach. 51 żłobków i jeden opiekun dzienny z naszego regionu otrzymają w tym roku w sumie ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na wyposażenie pomieszczeń do zajęć sensoryczno-motorycznych.
4: 52 placówki otrzymają w sumie ponad 3,5 miliona złotych na tworzenie sal sensoryczno-motorycznych dla najmłodszych dolnoślązaczek i dolnoślązaków. Tworzenie takich sal to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, komfort i prawidłowy rozwój dzieci już od pierwszych lat życia. To ważne także wsparcie dla rodziców i kadry opiekuńczej.
0: Mówiła wojewoda dolnośląska Anna Żabska, a sale sensoryczne to specjalnie zaprojektowane pomieszczenia stymulujące zmysły, które mają pomagać w wyciszeniu.
1: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Ważne zmiany dla kierowców na drodze prowadzącej wzdłuż jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Na trasie wprowadzono ruch jednokierunkowy, a czy to zmiana tymczasowa, sprawdził Bartek Paulus.
5: Można powiedzieć, że wakacyjna, bo nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca sierpnia. Chodzi o to, że wąska droga wokół jeziora dość często się korkuje. W odkorkowaniu ma pomóc ruch tylko w jednym kierunku. Zatem ulicą Wodną można jechać tylko z Zagórza Śląskiego w kierunku Michałkowej i Lubachowa. Z Michałkowej także można jechać tylko w kierunku Lubachowa. A co za tym idzie, od strony Lubachowa nie wjedziecie na ulicę Wodną. Ograniczenia już obowiązują, a w okolicach Jeziora Bystrzyckiego już w ten weekend mają pojawić się patrole policji, które będą sprawdzać, czy kierowcy respektują nową organizację ruchu.
0: Dodajmy, że podobne zmiany na drodze wokół Jeziora Bystrzyckiego wprowadzono także rok temu. We wtorek mieliśmy też dobrą wiadomość dla wrocławskich emerytów i rencistów. Ci jeszcze pracujący od czerwca mogą osiągać wyższe przychody z dodatkowej pracy. Górna granica bezpiecznego dorabiania wzrosła o ponad 250 zł brutto, a próg zawieszenia świadczenia zwiększył się o ponad 470 zł brutto. Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, zmiany dotyczą osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.
6: Limity dorabiania i konieczność rozliczania się z nami dotyczą tylko tych, którzy są na wcześniejszej emeryturze, to znaczy panie nie osiągnęły jeszcze 60 roku życia, a panowie 65. Ci wszyscy seniorzy, którzy na emeryturę przeszli dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń.
0: Niektórzy renciści, w tym osoby otrzymujące renty dla inwalidów wojennych oraz wojskowych, mogą pracować bez ograniczeń zarobkowych, pod warunkiem, że ich niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Bez ograniczeń mogą dorabiać również osoby pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
1: Twoje sprawy.
0: Stowarzyszenie Nasze Pracze zapraszało we wtorek na bezpłatne zajęcia sportowe. Gimnastyka organizowana jest w każdy wtorek i jak mówi prowadzący Marcin Burmistrz, zajęcia są dostosowane do każdego.
7: To są takie zajęcia ruchowe, które zawierają w sobie elementy stretchingu, takiej gimnastyki można powiedzieć ogólnej. Służą ludziom właściwie w każdym wieku. Mamy o promocję zdrowia jako stowarzyszenie i właśnie chcę, żeby te nasze zajęcia docierały do młodych ludzi, ale także do seniorów, do ludzi, do rodzin. Jest taka gimnastyka ogólnorozwojowa. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone w każdy wtorek o godzinie 18 w Parku Prackim, w przepięknej scenerii zieleni, drzew, śpiewu ptaków. To jest duży, główny atut, zaleta. Zajęcia są dla każdego, nie jest trudno je wykonać. Z racji tej, że jestem ratownikiem medycznym, widziałem generalnie w swoim życiu już dużo i wiem, że ruch, sport, poruszanie się jest ważne.
0: W ofercie są również wycieczki rowerowe czy zajęcia z pierwszej pomocy.
7: Czeka nas wycieczka rowerowa po Braczach Odrzańskich, potem turniej, który będę organizował ja, turniej gry w bóle, do którego bardzo zachęcam. Następnie będę prowadził zajęcia gimnastyczne w sali gimnastycznej portu i te zajęcia będą połączone z taką krótką lekcją pierwszej pomocy, ponieważ uważam, że zdrowie jest ważne, profilaktyka prozdrowotna jest ważna w każdym wieku.
0: Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Stowarzyszenia Nasze Pracze. I to były najważniejsze tematy z wtorku. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Już w sobotę odbędzie się 12. edycja Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu. To rekordowa edycja. Do stolicy Dolnego Śląska przyjadą biegacze z 58 krajów, a to oznacza, że trzeba przygotować się na korki, utrudnienia i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dla uczestników będą dostępne darmowe przejazdy komunikacją, zapewnia Paulina Tyniec-Piszcz z Urzędu Miejskiego. Przygotowano też kursy specjalne i dodatkowe przejazdy.
2: Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej. Zmiany tras, zmiany częstotliwości, zmiany przydziału autobusów. Tam, gdzie będzie potrzeba, skierujemy na najbardziej obciążone odcinki, największe nasze autobusy przegubowe. Zwracam uwagę, że pojawią się również linie zastępcze w te rejony miasta, gdzie już nie będziemy w stanie dotrzeć regularną komunikacją zbiorową. Pojawią się linie zastępcze 703-743, zarówno na koncert, jak i potem na sam bieg. Ona będzie funkcjonowała praktycznie od godziny 17 w różnym zakresie godzinowym, z różną częstotliwością, w zależności oczywiście od potrzeb, od tego, jak kibice, jak uczestnicy koncertów będą docierały. I teraz zarówno z strony ulicy Królewieckiej, jak i z strony ulicy Lotniczej będą zapewnione dodatkowe linie specjalne oznaczone jak zawsze literą T, tramwajowe, a linie autobusowe oznaczone literą S. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy będą chcieli po koncercie udać się do centrum miasta. Bardzo prosimy, żebyście się Państwo kierowali w stronę ulicy Królewieckiej, bo już zasadnicze nasze zmiany będą na ciągu ulicy Lotniczej, więc tam prosimy kierować się, jeśli chcecie Państwo dotrzeć do centrum miasta, ale oczywiście ci z Państwa, którzy będą chcieli dotrzeć w rejon Leśnicy, chociażby ci, którzy zostawią tam na naszych parkingach parku jeździć samochody, będzie również zapewniona komunikacja specjalna.
0: Uczestnicy mogą też skorzystać z darmowych przejazdów pociągami kolei dolnośląskich i Polregio. Tutaj również zaplanowano dodatkowe kursy.
2: Specjalne, dedykowane kursy, specjalne pociągi. Korzystamy z bliskości stacji Wrocław Stadion, stąd też będą uruchomione specjalne, dodatkowe pociągi do stacji Wrocław Główny, żeby dowieźć w tamto miejsce, kluczowe miejsce komunikacyjne biegaczy, wszystkich uczestników, kibiców. Wszystkie szczegóły oczywiście Państwo możecie znaleźć, bo tych zmian jest bardzo dużo. Możecie Państwo wszystkie szczegóły znaleźć na stronie organizatora biegu. Oczywiście tam sukcesywnie pojawiają się grafiki oznaczenia. Naprawdę tych zmian jest ogrom.
0: Na miejscu nie zabraknie wrocławskiej kranówki, dodaje Przemysław Gałecki z MPWiK.
3: Wodę dostarczymy w 4 specjalnych strefach. Każda będzie miała długość 200 metrów. Woda będzie dostarczana za pośrednictwem kilkudziesięciu hydrantów, a dalej specjalnie rozłożone setki metrów wodociągów. No a następnie już rola wolontariuszy, którzy działają na rzecz półmaratonu, którzy specjalnymi 200 pistoletami nawadniającymi naleją wodę do kilkudziesięciu tysięcy kubeczków. I to wszystko zadziała tak, aby skutecznie dostarczyć wodę dla naszych biegaczy. Wodę, która we Wrocławiu jest oczywiście najwyższej próby, spełnia wszelkie możliwe normy. Jest badana co 2 minuty, to jest 100 tysięcy analiz rocznie na 150 parametrów, więc ta woda nie dość, że jest badana bardzo, bardzo regularnie, to zawiera też cenne mikroelementy i elektrolity, takie jak magnez, potas czy wapń, więc jesteśmy przekonani, że wrocławska kranówka przyczyni się do setek rekordów życiowych naszych półmaratończyków.
0: A biegacze wystartują z Alei Śląskiej o godzinie 22.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Największy dom pomocy społecznej we Wrocławiu przeszedł gruntowną modernizację. Mieszkańcy placówki przy ulicy Karmelkowej korzystają już z odnowionych, nowoczesnych wnętrz oraz udogodnień poprawiających komfort życia. W ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację budynków, wymieniono okna, dachy i drzwi zewnętrzne, a także odnowiono elewację, tarasy i balustrady. Przebudowano podjazd, co ułatwiło dostęp osobom z niepełnosprawnościami, a na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, co pozwoli obniżyć koszty energii i zwiększyć ekologiczność placówki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 milionów złotych. Dodatkowo Miejskie Centrum Usług Socjalnych przeznaczyło blisko 1 000 000 zł na remont wnętrz, obejmujący wymianę wykładzin, stolarki drzwiowej oraz malowanie pokoi. Placówka oferuje obecnie 232 miejsca całodobowej opieki oraz 2 miejsca wsparcia krótkoterminowego. Wrocławskie inwestycje wybrały wykonawcę, który wybuduje kwiecisty skwer przy ulicy Fildorfa w pobliżu ronda generała Marka Bezruczki na Stabłowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a jego koszt to ponad 1 200 000 zł. W ramach projektu teren zostanie uporządkowany z zachowaniem istniejącej cennej zieleni. Powstaną parkowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów, pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci oraz elementy porządkujące przestrzeń, w planach także dodatkowe nasadzenia. Ważną częścią inwestycji będzie nowe przejście i przejazd rowerowy przez ulicę Fildorfa. Wykonawca od momentu przekazania terenu będzie miał 5 miesięcy na realizację projektu.
1: www.radiogra.pl.
0: Nowy park and ride powstaje w Leśnicy. Przy stacji kolejowej pojawi się 66 nowych miejsc parkingowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezproblemowo zostawić samochód na obrzeżach miasta i do centrum dojechać koleją lub komunikacją miejską. Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu powiedziała Radiu Gra, kiedy parking zostanie otwarty.
4: Park and ride jest już niemal gotowy. Teraz wykonawca zajmuje się ostatnimi pracami porządkowymi i zielenią. Zieleni będzie tam więcej. W 4 lokalizacjach posadzimy 20 nowych drzew, a także ponad 6,5 tysiąca krzewów. Gdy tylko ekipy posadzą zieleń i uporządkują teren, rozpoczną się odbiory techniczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, parking zostanie udostępniony mieszkańcom jeszcze w czerwcu. Koszt tego zadania to blisko 3,4 miliona złotych, a inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: We Wrocławiu mamy takie parkingi w wielu lokalizacjach.
4: Miasto rozbudowuje infrastrukturę park and ride, tworząc nowe parkingi, które ułatwią mieszkańcom szybkie i wygodne dotarcie do celu. Parkingi park and ride to jeden z filarów naszej polityki transportowej i konsekwentna strategia. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli realną alternatywę dla jazdy samochodem. Dlatego parkingi park and ride lokalizowane są przy węzłach przesiadkowych i w miejscach, gdzie łatwo można przesiąść się na komunikację zbiorową.
0: A to nie koniec, bo prowadzone są już kolejne inwestycje.
4: Jednocześnie trwają prace na pętli na Swojczycach, gdzie powstaje parking na 166 miejsc, a w projektowaniu są 4 kolejne lokalizacje. Parkingi park and ride powstaną też przy przystanku kolejowym Wrocław-Zakrzów na około 50 miejsc, przy stacji Wrocław-Pracze około 85 miejsc, przy przystanku kolejowym Wrocław-Wojnów Wschodni to około 60 miejsc i przy skrzyżowaniu ulicy Wołowskiej i Żmigrodzkiej, tam są 2 parkingi w sumie na blisko 160 pojazdów. Dla wszystkich lokalizacji przygotowano już koncepcje projektowe, a wykonawca opracuje teraz szczegółowe dokumenty i zrealizuje prace budowlane.
0: Dodajmy, że tylko w ostatnich 5 latach na budowę parkingów Park and Ride miasto przeznaczyło blisko 40 milionów złotych. Były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt został tegorocznym laureatem Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 9 czerwca w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Kapituła nagrody doceniła Carla Bildta za jego wytrwałe zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i rozwoju Europy. Carl Bildt pełnił funkcję premiera Szwecji w latach 1991-94, a następnie ministra spraw zagranicznych w latach 2006-2014. Był także mediatorem podczas konfliktu na Bałkanach, współprzewodniczącym konferencji pokojowej w Dayton oraz wysokim komisarzem do spraw Bośni i Hercegowiny. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. Tadeusz Mazowiecki, George Bush Senior, Wacław Havel, Leszek Balcerowicz oraz Instytut Literacki w Paryżu. I na tym kończymy na podsumowanie najważniejszych informacji ze środy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Po reklamie.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to miejsce, w którym historia spotyka się z fascynującą przyrodą, a nauka i edukacja przeplatają się z chwilami relaksu i kontemplacji. To drugi najstarszy ogród botaniczny w Polsce, tuż po ogrodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a jego początki sięgają początków XIX stulecia. Ta wyjątkowa przestrzeń rozciąga się po północnej stronie majestatycznej katedry świętego Jana Chrzciciela oraz kościoła świętego Krzyża, częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego. Bliskość rynku, zaledwie jakieś 2 kilometry, sprawia, że ogród jest łatwo dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Założony w roku 1811 na terenach częściowo odzyskanych po miejskich fortyfikacjach zburzonych z rozkazu Napoleona oraz na miejscu zasypanej północnej odnogi Odry, ogród botaniczny niemal od początku odgrywał ważną rolę w rozwoju Wrocławia. Na terenie ogrodu zachował się nawet zbiornik wodny, świadectwo dawnych przemian hydrologicznych miasta. W swoim zachodnim sektorze ogród obejmuje dawny cmentarz świętego Wojciecha, gdzie na początku XIX wieku chowano żołnierzy napoleońskich poległych podczas oblężenia i okupacji miasta. Gdy w roku 1807 armie napoleońskie zdobyły Wrocław, a władze rozpoczęły likwidację umocnień obronnych i zasypywanie fosy, miasto zyskało nowe przestrzenie, które wkrótce wykorzystano m.in. pod założenie ogrodu botanicznego. Na początku zajmował on skromne 5 hektarów, ale już w pierwszym sezonie działalności wybudowano tam imponującą szklarnię podzieloną na 3 części, każda utrzymująca inną temperaturę, co pozwoliło zimować roślinom zarówno ze strefy umiarkowanej, jak i subtropikalnej, a nawet utrzymać gatunki szczególnie wymagające ciepła. Już w pierwszych latach istnienia ogrodu rozpoczęto kolekcjonowanie roślin, zarówno krajowych, jak i sprowadzanych z dalekich wypraw botanicznych oraz w ramach wymiany nasion z innymi ogrodami. Pod koniec roku 1816 zbiory liczyły około 500 gatunków gruntowych i 1500 szklarniowych. Ten dynamiczny wzrost kontynuowano przez kolejne dekady. Do roku 1843 kolekcja zwiększyła się do około 10 tysięcy gatunków i odmian, z czego ponad połowa to rośliny szklarniowe. Historia ogrodu naznaczona jest również dramatycznymi chwilami. Podczas oblężenia Festung Breslau w roku 1945 ogród zamienił się w wojskowy bastion Niemców. Stał się miejscem rozmieszczania artylerii przeciwlotniczej, schronów i zrzutów zaopatrzenia, a kolekcje szklarniowe zostały całkowicie zniszczone, podobnie jak połowa drzewostanu. Nawet w latach 50. ubiegłego wieku podczas oczyszczania stawu zlokalizowanego w ogrodzie natrafiano na wojenny arsenał ukryty na jego dnie. Po burzliwej dekadzie podjęto decyzję o ponownym otwarciu ogrodu dla publiczności, co nastąpiło w roku 1950. Początkowo ogród można było zwiedzać tylko w niedzielę i święta, lecz od roku 1958 udostępniono go zwiedzającym przez 7 dni w tygodniu. Rozbudowa ogrodu, jak choćby przyłączenie dodatkowego hektara od strony ulicy Świętokrzyskiej w roku 1960, poszerzyła możliwości prezentowania nowych, fascynujących gatunków roślin. Dziś ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest nie tylko zabytkiem wpisanym do rejestru województwa wrocławskiego od roku 1974, ale też od 1994 uznanym za pomnik historii wraz z przylegającym historycznym centrum miasta. Na powierzchni 7,4 hektara plus 1/3 hektara pod szkłem zgromadzono około 7,5 tysiąca gatunków roślin gruntowych i szklarniowych. W ogrodzie rosną rzadkie i imponujące rośliny, takie jak cypryśniki błotne, mamutowce, sekwoje wiecznie zielone, cedry i liczne inne egzotyczne drzewa i krzewy. Szczególnie w arboretum, będącym parkiem spacerowym o niezwykle bogatym składzie botanicznym. Nie sposób pominąć faktu, że aż 27 drzew z ogrodu uznano za pomniki przyrody, wśród nich ci

Lisy, platany, miłożęby, buki i potężne dęby. Częścią ogrodu są też działy specjalne. Między innymi gruntowe rośliny ozdobne z dziesiątkami odmian hiacyntów, narcyzów, kosaćców i piwoni. Systematyka roślin, unikatowe alpinarium z ponad 1500 gatunków roślin skalnych oraz największa w Europie kolekcja pnączy zimujących w gruncie i licznych odmian jednorocznych. Na miłośników roślin wodnych i błotnych czeka jedna z największych kolekcji tego typu roślin na świecie. Obejmuje ponad 250 taksonów. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to nie tylko miejsce o niezwykle bogatej i różnorodnej kolekcji roślin, to także przestrzeń, gdzie prowadzi się szeroką działalność dydaktyczną i naukową, a ciekawe ekspozycje pozwalają zgłębiać tajniki biologii, ekologii, systematyki oraz geografii roślin. Bogactwo świata roślin, różnorodność ekspozycji oraz bogata historia sprawiają, że wrocławski ogród jest niepowtarzalny zarówno na mapie miasta, jak i całego kraju. Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu? Wrocław to miasto, którego rytm przez wieki wyznaczały nie tylko rzeka Odra i liczne mosty, ale przede wszystkim zaskakująco złożony system kanałów. O ich istnieniu przypominają mapy, zabytki i codzienność mieszkańców. Od żeglugi po wędkarskie przygody i miejskie pikniki na zielonych brzegach. Dziś wrocławskie kanały stanowią inżynierski fenomen, bez którego stolica Dolnego Śląska nie byłaby tym samym tętniącym życiem i tradycją miejscem. Nie sposób wyobrazić sobie Wrocławia bez jego rzek i kanałów. To właśnie dzięki nim metropolia ta przez setki lat rozwijała się nieprzerwanie, czerpiąc z natury siłę napędową dla kolejnych pokoleń mieszkańców, przemysłowców i wizjonerów. Woda od zawsze była w tym mieście zarówno błogosławieństwem, jak i wyzwaniem, szansą na rozwój, ale też potencjalnym zagrożeniem, które trzeba było przewidzieć i opanować. Ekspert hydrotechniki powie jasno, bez sieci kanałów obecny krajobraz Wrocławia wyglądałby zupełnie inaczej. Wrocław wyróżnia się na tle polskich miast niesamowitym splotem z rzekami i kanałami. Położenie nad Odrą przez całe stulecia decydowało o znaczeniu i potędze tego miejsca politycznym, ekonomicznym, kulturowym. Początki ingerencji człowieka w rzeczny krajobraz sięgają czasów, gdy osady rozkwitały na wyspach rozlewiska. Stopniowo wraz z rozwojem handlu, pojawieniem się młynów wodnych, fabryk czy pierwszych elektrowni, miasto stawało się coraz bardziej spragnione rozwiązań, które ujarzmią wodny żywioł i pozwolą wykorzystać jego siłę. Najwcześniejsze kanały we Wrocławiu powstały w odpowiedzi na bardzo konkretne potrzeby, zapewnienie bezpieczeństwa, usprawnienie żeglugi, dostarczenie energii. Przykładem mogą być pionierskie przekopy Sempolno-Szczytniki, wykonane pod koniec XV wieku, i przekop Bartoszowice-Szczytniki, zwany przekopem opatowickim, sprzed blisko 5 wieków. Te śmiałe projekty zdefiniowały przyszłe możliwości rozwoju miasta. Prawdziwy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku. To wtedy, na fali impulsu modernizacyjnego, przystąpiono do potężnych prac hydrotechnicznych. Pierwszy wielki etap rewitalizacji, realizowany w latach 80. XIX wieku, dał początek drodze wielkiej żeglugi, czyli dzisiejszej Starej Odrze i kanałowi miejskiemu. Wraz z tymi zmianami transport rzeczny stał się integralną częścią miejskiego życia, a ochrona przeciwpowodziowa nabrała zupełnie nowego wymiaru. Kolejny skok cywilizacyjny przyszedł na początku XX wieku. Projekt głównej drogi wodnej był przedsięwzięciem na skalę nieznaną dotąd w tej części Europy. Powstały wtedy kanał powodziowy, kanał żeglugowy, kanał Różanka, przekop Rędzin i kanał Opatowicki. Każdy z nich z własnymi precyzyjnie wyznaczonymi zadaniami dla miasta i jego mieszkańców. By ograniczyć ryzyko powodzi i zadbać o bezpieczeństwo żeglugi, rozbudowano sieć śluz oraz jazów piętrzących wodę. Trudno nie docenić efektywności, z jaką wrocławskie kanały służą miastu po dziś dzień. Dawniej ich funkcje skupiały się głównie na potrzebach przemysłu i transportu. Kanały były autostradami dla barek i statków dostarczających materiały budowlane, węgiel, produkty spożywcze i drewno. Wzdłuż ich brzegów funkcjonowały porty rzeczne, stocznie i przeładownie, wokół których skupiało się życie gospodarcze. Dziś wrocławskie kanały zyskują coraz szersze znaczenie. Kanał powodziowy pełni nie tylko funkcję ochronną,
ale staje się także miejscem rekreacji. Organizowane są tu spływy kajakowe, zawody sportowe, lokalni entuzjaści water, trekkingu czy wędkarstwa chętnie korzystają z tego wodnego zaplecza. Podobnie kanały żeglugowe wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia przejmują rolę zimowisk dla statków, gdy poziom wód zagraża bezpieczeństwu w porcie. Hydrotechnika we Wrocławiu stoi na światowym poziomie. Przemyślana, rozbudowana infrastruktura od bram przeciwpowodziowych na kanale miejskim po system wrot śluzowych na kanale żeglugowym to efekt wielu pokoleń intensywnej pracy i inwestycji. W obliczu dzisiejszych wyzwań, jak częstsze zjawiska pogodowe związane ze zmianami klimatu, nowoczesny system kanałów nabiera jeszcze większego znaczenia jako filar bezpieczeństwa i rozwoju miasta. Warto pamiętać, że system wodny Wrocławia to nie tylko Odra i jej główne kanały. Sieć tworzą też pomniejsze cieki, które pełnią istotną rolę w gospodarce wodnej całego regionu. Nawadniają pola, odprowadzają nadmiar wilgoci, a coraz częściej służą również rekreacji. We Wrocławiu wodzie udało się nadać status integralnej części miejskiego krajobrazu i codzienności mieszkańców. Wrocławski węzeł wodny to fenomen na skalę Polski i Europy. Po dziś dzień kanały stanowią nie tylko wybitne osiągnięcie inżynierii, ale też, a może przede wszystkim, opowieść o wytrwałości, wizji i współpracy pokoleń gotowych podporządkować naturę potrzebom rosnącego miasta. Wrocławskie kanały to autentyczne arterie życia, które zbudowały tożsamość miasta i zainspirowały pokolenia do tworzenia przestrzeni przyjaznej człowiekowi i przyrodzie. To przykład, jak splata się historia, funkcjonalność i estetyka, czyniąc ze stolicy Dolnego Śląska miejsce niepowtarzalne na mapie Polski.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu Wrocław, miasto na skrzyżowaniu ważnych historycznych i współczesnych szlaków komunikacyjnych, od wieków rozwija swój układ transportowy wokół rzeki Odry. Jednym z najistotniejszych elementów tego systemu jest główna droga wodna, znana także jako współczesny kanał żeglugowy czy wrocławski szlak główny, która stanowi arterię dla transportu towarowego i jest jednocześnie częścią europejskiej sieci żeglugi śródlądowej. Szlak, który dziś prowadzi przez Wrocław i ułatwia wodny transport towarów, powstał jako odpowiedź na gwałtownie rosnące potrzeby miasta u schyłku XIX wieku. Wtedy to intensywny rozwój przemysłu i wzrost obrotów handlowych sprawiły, że tradycyjny śródmiejski trakt wodny przestał spełniać oczekiwania armatorów i przedsiębiorców. Barierą stały się nie tylko zbyt małe śluzy i niewystarczająca głębokość rzeki, ale także niska przepustowość wynikająca z ograniczeń historycznej zabudowy. Pierwsza modernizacja, czyli tak zwana kanalizacja Odry na początku XX wieku, przyniosła nową drogę wodną prowadzącą wokół centrum. Szybko jednak okazało się, że parametry nowego szlaku nie są już wystarczające dla coraz większych jednostek i lawinowo rosnącego zapotrzebowania na przewóz masowych ładunków. W drugiej dekadzie XX wieku zdecydowano się na jeszcze bardziej zakrojoną inwestycję hydrotechniczną, budowę nowoczesnych kanałów, rozbudowanych śluz i przystosowanie parametrów rzeki do wymogów nowej ery żeglugi. Wrocław można śmiało nazwać rzecznym miastem w pełnym tego słowa znaczeniu. Przez jego tkankę miejską biegną równolegle aż trzy główne szlaki wodne, spośród których dwie są uznawane za drogi wodne w pełni dostosowane do aktualnych norm transportu śródlądowego. To jednak główna droga wodna powstała w latach od 1912 do 1917 podczas słynnej drugiej kanalizacji Odry, wciąż pozostaje trasą o największym znaczeniu dla gospodarki miasta. Długość tego odcinka wynosi 10 km i 700 metrów. Zgodnie z krajową klasyfikacją to droga wodna trzeciej klasy, co oznacza, że może obsługiwać zarówno krajowy transport towarowy, jak i być częścią międzynarodowych połączeń wodnych. Główna droga wodna jest miejskim fragmentem odrzańskiej drogi wodnej i europejskiej drogi wodnej E30, spinając Wrocław z siecią szlaków Europy. Oprócz aspektów stricte komunikacyjnych, głównym motorem zmian w układzie wodnym Wrocławia była potrzeba skuteczniejszej ochrony przeciwpowodziowej miasta. Nowe kanały, śluzy i system rozdzielających grobli zapewniły sprawniejsze odprowadzanie wód w czasie wezbrań, a jednocześnie zagwarantowały przepustowość traktu wodnego niezależnie od poziomu rzeki. Wyposażenie kluczowych śluz, Bartoszowice i Zacisze w specjalne wrota przeciwpowodziowe dodatkowo umożliwiło wykorzystywanie kanału żeglugowego nie tylko jako szlaku transportowego, ale też jako bezpiecznej przystani w razie zagrożenia powodzią. Po powstaniu nowych dróg wodnych znaczenie historycznych szlaków, jak śródmiejski węzeł wodny, stopniowo malało. Dawne koncentrowały się coraz bardziej na żegludze pasażerskiej, a w okresie powojennym były przez długie lata praktycznie nieużytkowane. Stare drogi wodne, nazywane dziś szlakami bocznymi Odry, służą dziś przede wszystkim rekreacji, turystyce i obsłudze portów oraz nabrzeży, które jednak w większości zostały już zamknięte. Do dziś tylko boczny szlak spełnia normy drugiej klasy dróg wodnych. W przeciwieństwie do tego główna droga wodna wciąż zachowuje swój status głównej arterii komunikacji towarowej i pozostaje najważniejszym szlakiem wodnym w obrębie miasta. Tutaj usytuowane są najważniejsze nabrzeża przeładunkowe, a także wrocławska Stocznia Rzeczna, która przez dziesięciolecia pełniła rolę kluczowej bazy remontowej i budowlanej dla floty żeglugi śródlądowej. Trasa stanowiąca obecnie główny szlak wodny bierze swój początek od bifurkacji kanału żeglugowego od głównego nurtu Odry i kończy się przy ujściu Starej Odry do Odry Dolnej. To nie tylko szereg kanałów żeglugowych, takich jak kanał żeglugowy oraz kanał Różanka, ale również specjalnie uregulowane odcinki Starej Odry, które umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie się dużych jednostek pływających. Żegluga Starą Odrą odbywa się na dwóch kluczowych fragmentach. Od końca kanału żeglugowego do początku kanału Różanka, od 7 km i 400 metrów do 8 km i 150 metrów oraz od końca kanału Różanka aż do ujścia do głównego koryta Odry od 10 km do 10 km i 700 metrów. Ta zabudowa hydrotechniczna była możliwa dzięki budowie nowych i odbudowie zniszczonych mostów oraz kładek, jak mosty osobowickie, mosty trzebnickie, mosty warszawskie czy mosty jagiellońskie.
Wiele z tych obiektów już po wojnie przeszło gruntowną modernizację, a miejscami powstały zupełnie nowe przeprawy, których zadaniem była poprawa przepustowości całego układu komunikacyjnego. Otoczenie głównej drogi wodnej, jak Wielka Wyspa, Wyspa Opotowicka czy Grobla, rozdzielająca kanał żeglugowy od kanału powodziowego, chronione jest jako szczytnicki zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Sam nurt Odry uznaje się za podstawowy korytarz ekologiczny łączący miejskie enklawy zieleni z dalszymi obszarami Doliny Rzecznej. Zarządzaniem całego układu wrocławskiego węzła wodnego, zarówno głównej drogi wodnej, jak i szlaków bocznych, zajmuje się obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu między malowniczą wyspą Opatowicką a spokojnym osiedlem Opatowice, dokładnie w sercu Wrocławia, znajduje się obiekt, o którym wiedzą głównie miłośnicy żeglugi śródlądowej i odkrywcy historii miejskich kanałów. Śluza Opatowice to nie tylko imponująca budowla hydrotechniczna, to także cichy świadek przemian, jakie Odra przeszła przez dekady, oraz fascynujący element infrastruktury, który obecnie zyskuje zupełnie nowe życie. Zlokalizowana na 245 kilometrze biegu Odry, śluza wodna Opatowice należy do najważniejszych elementów hydrotechnicznych Wrocławia, choć nadal pozostaje nieco w cieniu swoich bardziej okazałych sąsiadek. Usytuowana została na specjalnie wykonanym przekopie, dziś znanym jako Kanał Opatowicki. Ten fragment miasta emanuje nieoczywistym urokiem opuszczonych industrialnych zakątków i dzikiej roślinności, czego dopełnieniem jest właśnie śluza łącząca przeszłość z teraźniejszością. Początki śluzy Opatowice sięgają drugiej dekady ubiegłego stulecia. Została ona oddana do użytku w wyniku szeroko zakrojonych prac hydrotechnicznych prowadzonych w latach od 1913 do 1917 roku. Inwestycja ta była częścią monumentalnego projektu regulacji Odry oraz budowy wrocławskiego węzła wodnego, inżynieryjnego serca miasta, które odmieniło transport, handel i codzienne życie mieszkańców. Choć śluza Opatowice formalnie leży poza głównym miejskim szlakiem żeglugowym, przez długie lata pełniła niezwykle ważną funkcję umożliwiającą płynność ruchu rzecznego, zapewniając bezpieczną i precyzyjną kontrolę poziomów wody. Bryła śluzy skrywa za sobą unikatowe rozwiązania techniczne. Długość komory wynosi 74,6 metra, natomiast szerokość nieco ponad 9,5 metra. Śluza umożliwia piętrzenie wody na blisko 2 metry, co, choć niewiele w skali wielkich zapór, w realiach miejskich oznacza niebagatelną różnicę i gwarancję ochrony przed wyższymi stanami wód podczas wezbrań. Wrota stanowią stalowe konstrukcje wsporne, łączone nitami klasyka inżynierii hydro, dla której czas zatrzymał się w epoce wielkich inwestycji z początku XX wieku. Nowoczesności nie zabrakło jednak i tu. Zastosowano napęd elektryczny, jednak w sytuacji awarii można wrócić do napędu ręcznego. Proces napełniania i opróżniania śluzy odbywa się dzięki krótkim kanałom obiegowym, których zamknięcia wyposażone w napęd elektryczny zapewniają szybkie i bezpieczne manewrowanie poziomami wody. Śluza Opatowice, choć nie pełni już roli głównego szlaku towarowego, pozostaje ważnym węzłem na mapie miejskich tras wodnych. Stąd do kolejnej śluzy Szczytniki wiedzie trasa o długości 5,6 kilometra, a do śluzy Piaskowej przez śródmiejski węzeł wodny 9,2 kilometra. W górę Odry do śluzy Janowice wodniacka podróż zajmie 8,4 kilometra. Zaprawieni żeglarze mogą także pokonać trasę do śluzy Bartoszowice, wybierając kanał i główną odnogę żeglugową dostosowaną do większych jednostek. Śluza funkcjonuje w ramach rozbudowanego węzła wodnego stopnia wodnego Opatowice, który razem z kompleksami Bartoszowickiego i Szczytnickiego reguluje poziomy wód w różnych częściach miasta, gwarantując bezpieczeństwo zarówno żeglarzom, jak i mieszkańcom Wrocławia. Poziom wody dolnej pozostaje pod kontrolą śródmiejskiego węzła wodnego oraz stopnia wodnego Szczytniki, natomiast za poziom górny odpowiada jas Opatowice i stopień wodny Bartoszowice. Dawniej śluzą Opatowice pływały barki z ładunkiem, dziś coraz częściej spotyka się tu kajakarzy, motorówki i niewielkie łodzie wycieczkowe. Wrocław to miasto 195 mostów i długiej tradycji żeglugowej, otwiera przed wodniakami nowe możliwości eksploracji i aktywnego spędzania czasu. Zarząd Zlewni Wód Polskich dba o to, by śluza była nie tylko sprawna, ale i dostępna dla wszystkich, którzy chcą poznać miasto z zupełnie innej wodnej perspektywy. Choć śluza Opatowice nie imponuje rozmiarami ani nie poraża przepustowością jak współczesne systemy hydrotechniczne, pozostaje niczym dobrze strzeżony sekret Wrocławia. To miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a rzeka Odra zyskuje miano miejskiej arterii, pełnej energii, ale i spokoju. Kto tu zacumuje, ten odkryje, jak wiele można zobaczyć z pokładu łodzi w sercu wielkiego miasta.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Miasto Wrocław podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie przewozów kolejowych dla użytkowników UrbanCard. W 2026 roku wsparcie wyniesie 2 miliony złotych. Porozumienie obejmuje honorowanie biletów miejskich w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio na wszystkich stacjach z nazwą Wrocław oraz na przystanku Iwiny obsługującym osiedle Jagodno. Umowa z regionalnymi przewoźnikami zawarta w grudniu ubiegłego roku obowiązuje do końca 2030 roku i ma wartość prawie 242 milionów złotych. Miasto przeznaczy na ten cel średnio nieco ponad 48 milionów złotych rocznie. Sieć kolejowa, przypomnijmy, obejmuje 11 linii i ponad 30 przystanków oraz dworców, a w pociągach honorowane są m.in. bilety czasowe, zaczynające się od 24-godzinnych, okresowe imienne, począwszy od tych 7-dniowych, semestralne na okaziciela oraz pracownicze.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Michał Młyńczak został nowym prezesem miejskiej spółki Ekosystem. Decyzję o powołaniu go na to stanowisko podjęła Rada Nadzorcza 30 maja tego roku. Młyńczak, prawnik i odwołany niedawno ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia, będzie odpowiadał w Ekosystemie przede wszystkim za kwestie prawne i organizacyjne, w tym przygotowanie spółki do nadchodzących inwestycji i przetargów. Dotychczasowy prezes, Paweł Karpiński, dodajmy, pozostaje w zarządzie, obejmując funkcję wiceprezesa. Zmiany kadrowe dotyczą także wrocławskiego MPK. Do zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dołączy Renata Granowska, która wcześniej zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki. Przypomnijmy, Granowska również niedawno została odwołana ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Dlaczego? Posłuchajcie.
2: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie. I udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
3: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
2: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
1: Co ustaliła w poniedziałek Martyna Czerwińska.
0: www.radiogra.pl.
1: Wybite szyby, graffiti i zniszczone ławki. W ostatnich tygodniach MPK Wrocław zauważa wzrost liczby aktów wandalizmu na przystankach. To wpływa nie tylko na estetykę miasta, ale zmniejsza też bezpieczeństwo i sporo kosztuje. Jak wspominała w poniedziałek w Radiu Gra Barbara Balicka z biura prasowego przewoźnika, od początku roku na przystankach wybito blisko 50 szyb w wiatach.
4: Niepokojące jest to tempo, bo blisko połowa zgłoszeń, o których mówimy, tych tegorocznych przypada na sam maj, czyli ta fala wandalizmu wzrosła w tym ostatnim czasie. To właściwie jest kilka różnych elementów. Z jednej strony oczywiście wybite szyby, zamalowane gabloty, zniszczone ławki, zniszczone znaki, ale także, co ciekawe, ale też niezwykle przykre, kradzieże elementów wyposażenia takich przystanków, więc mamy do czynienia zarówno z graffiti, z wandalizmem, jak i po prostu kradzieżami.
1: Takie zniszczone wiaty ktoś musi naprawić, a płacimy za to my wszyscy.
4: Łączny koszt usuwania skutków wandalizmu w samym maju to jest ponad 200 tysięcy złotych. Wymiana jednej takiej szyby w zależności od typu wiaty to jest nawet 5 tysięcy. I okazuje się nagle, że właściwie całość czy większość budżetu, który mamy na utrzymanie całej infrastruktury, bo to jest około 250 tysięcy, został przekazany w tym miesiącu na po prostu naprawę zniszczeń. Czyli przede wszystkim za ten wandalizm płacimy my wszyscy.
5: No właśnie, te pieniądze można było też przeznaczyć na coś innego.
4: Oczywiście, przede wszystkim na to, żeby infrastruktura przystankowa stawała się coraz bardziej komfortowa, bezpieczna, bo przecież zniszczony przystanek to nie jest tylko kwestia estetyki, ale też bezpieczeństwa, ochrony przed złą pogodą, czy po prostu możliwością komfortowego czekania na pojazdy. Dlatego tak ważne jest, żeby apelować przede wszystkim do mieszkańców, by zgłaszali te akty, by dbali o te przystanki, by pamiętali, że od komfortowego przystanku zaczyna się nasza podróż każdym środkiem transportu, komunikacji.
1: MPK planuje monitoring i współpracę z policją.
4: Jeśli chodzi o przystanki w mieście, no to jest ich bardzo wiele. Pewnie nie sposób jest już teraz od ręki objąć się wszystkie monitoringiem, natomiast oczywiście tak, są takie plany, część przystanków jest też tym monitoringiem objęta. Przede wszystkim też współpracujemy z policją, żeby pokazać, że tego rodzaju działania no, nie mogą mieć miejsca, a skuteczność tych naszych działań pokazują ostatnie przypadki, choćby ta cała sytuacja z podpaleniami toalet przy Racławickiej. Dzięki współpracy z policją udało się zatrzymać sprawców, postawić im zarzuty uszkodzenia mienia, a te zarzuty wiążą się już z konkretną odpowiedzialnością. Więc mamy nadzieję, że także to sprawi, że wszyscy, którzy chcieliby w taki sposób ten przystanek potraktować, no jednak dwa razy się zastanowią.
1: Warto pamiętać, że niszczenie mienia jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat. W poniedziałek mieliśmy też ważną informację dla wrocławskich kierowców. Coraz bliżej do kolejnego etapu rozbudowy dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy odcinka pomiędzy węzłami Krzywa i Legnica. Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA przypomina, że celem jest poszerzenie jezdni.
6: Naszym celem jest rozbudowa A4, która będzie polegała na poszerzeniu jezdni z 2 do 3 pasów ruchu oraz budowa pasów awaryjnych. W pierwszym etapie będziemy budować nową jezdnię, następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, później przełożymy ruch na nową drogę i w ostatnim etapie będziemy rozbierać starą nawierzchnię i w jej miejsce będziemy budować drugą, nową jezdnię. Na wysokości miejscowości Jadwisin powstaną 2 miejsca obsługi podróżnych. A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Inwestycja ma rozpocząć się w przyszłym i zakończyć w 2031 roku.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Na początku tygodnia szerzej mówiliśmy też o specjalistycznych hełmach dla psów służbowych, jakie powstają na Politechnice Wrocławskiej. Będą chronić czworonogi pracujące m.in. w ratownictwie, ochronie czy wojsku, a pracują nad nimi badacze z Wydziału Mechanicznego Politechniki, bo jak mówią sami, należy chronić psich funkcjonariuszy.
7: Psy służbowe w kontekście hełmów chronimy głównie przed odłamkami. My chronimy przed odłamkami, bądź też amunicją typowo pistoletową, wystającymi obiektami ostrymi, no bo też trzeba wziąć pod uwagę, że pies jak biegnie, no to pies nie ma świadomości często, że ma coś założone i on po prostu pracuje, jest w akcji. On nie będzie zwracać uwagi, czy on zaczepi o drzewo altanę wystający pręt. No, naszym zadaniem jest tak dostosować ten układ, żeby do tych jego warunków pracy on był jak najbardziej odpowiedni, ale też ten hełm nie może być zbyt duży, bo znowu pies nie ma świadomości, jak duży obiekt ma na sobie, no i nie może on wadzić w tej pracy.
1: Mówi magister inżynier Karina Krawiec. Każdy hełm będzie dopasowany do wymiarów czworonoga.
7: Bierzemy pod uwagę, gdzie ten pies pracuje, jak ten pies pracuje, no i samą budowę psa. Korzystamy ze skanerów 3D, wykonujemy modele geometryczne tych naszych zwierzaków, piesków. Dopiero na etapie, że tak powiem, modelu komputerowego dostosowujemy geometrię hełmu, a następnie ten hełm wykonujemy tak, żeby było to modułowe. No i w każdym momencie możemy wrócić do projektu w momencie, nie wiem, kiedy hełm się uszkodzi, możemy wykonać nową wersję właśnie dla tego naszego zwierzaka.
1: Sprawdziliśmy też, na jakim etapie jest tworzenie hełmów.
7: Projekt można powiedzieć, że jest na etapie końcowego prototypu. Prototyp został opracowany, obecnie jest sprawdzany w warunkach rzeczywistych. Jednym z wydarzeń, podczas których będzie sprawdzany, to jest właśnie to wydarzenie Cerberus K9, międzynarodowe treningi psów służbowych. Tutaj będą testowane zarówno kamizelki już na etapie końcowym, jak i hełmy na etapie prototypów, bo obecnie bazujemy głównie na spełnieniu tego warunku ochronności, odłamkoodporności, nożoodporności, czy też szpikulcoodporności w przypadku tych hełmów. Docelowy, że tak powiem, wygląd zewnętrzny to jest jeszcze do dopracowania. Najpierw jest prototyp jako ergonomia i ochrona, wygląd końcowy, no i jeszcze chwilkę.
1: Pamiętajmy, że wcześniej naukowcy z Politechniki Wrocławskiej opracowali już kamizelki ochronne dla psów. I to były najważniejsze tematy w poniedziałek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Najsłynniejsze potrawy Wrocławia i Dolnego Śląska, czyli nasza kulinarna tradycja. W tym odcinku programu A Słyszałeś, że na początek idzie śląskie niebo. Ma też inne nazwy, śląski raj, śląski przysmak. Jest też niemiecka nazwa, czyli Schlesisches Himmelreich. Mięsna potrawa regionalna kuchni śląskiej, przygotowywana przede wszystkim na świąteczne okazje. Potrawa wpisana na listę produktów tradycyjnych województwa dolnośląskiego i opolskiego, a głównym produktem wykorzystywanym przy wykonywaniu potrawy jest gotowane, uwędzone albo peklowane mięso wieprzowe, ewentualnie wieprzowina świeża z sosem z suszonych owoców, doprawiana w zależności od wariantu powidłami, cynamonem, cytryną, oczywiście mąką i cukrem. Podajemy też sposób przygotowania. Suszone owoce moczy się przez całą noc w zimnej wodzie, następnie wieprzowinę gotuje się około godziny, po czym dodaje namoczone owoce razem z płynem, w którym się moczyły, i dogotowuje. Mięso należy wyjąć. Z zachowanego wywaru sporządza się sos, dodając do niego w celu zagęszczenia zasmażkę lub gęste powidła. Przygotowany sos doprawia się do smaku cukrem, solą, cynamonem, utartą skórką i sokiem z cytryny. Przyprawy dodaje się w zależności od wariantu potrawy i własnych upodobań. Mięso kroi się w grube plastry lub na duże kawałki, następnie układa na talerzu z kluskami, polewa sosem i ozdabia owocami. Danie podaje się na ciepło, najczęściej z buchtami lub kluskami. Buchty, czyli pyzy, a kluski, wiadomo. No to płynnie musimy teraz przeskoczyć do klusek śląskich. Kluski śląskie, znane też jako kluski białe, biołe, guminowe, gumione, gumilklizy czy kartofel melklezy. To rodzaj klusek ziemniaczanych, przygotowywanych z gotowanych ziemniaków i mąki ziemniaczanej, formowane w mocno spłaszczone kulki z wgłębieniem, o, żeby tam się zmieścił sos, gotowane w osolonym wrzątku. Kluski śląskie przygotowuje się z ugotowanych ziemniaków połączonych w stosunku objętościowym 4:1 lub 3:1 z mąką ziemniaczaną z dodatkiem soli do smaku. Opcjonalnie dodaje się także surowe jajka. Najczęściej gotowe kluski mają około 4-5 cm szerokości i do 2,5 cm wysokości. W zależności od użytego gatunku ziemniaków i koloru żółtka jajka przyjmują barwę biało-kremową, lekko żółtą, a nawet koloru żółtka. Wgłębienie w klusce oprócz funkcji dekoracyjnej spełnia rolę miejsca, w którym zatrzymuje się podany z potrawą sos. Ta dziurka pomaga także równomiernie ugotować kluski. Przeciśnięte ziemniaki umieszczamy w misce, robimy na nich krzyżyk, wyjmujemy 1/4 porcji ziemniaków i w ich miejsce wsypujemy skrobię ziemniaczaną. Ta skrobia powinna całkowicie wypełnić lukę po ziemniakach. Potem dodajemy wyjęte wcześniej ziemniaki i mieszamy wszystko. Z wyrobionego ciasta formujemy wałek, który następnie kraja się na kawałki, którym następnie nadaje się pożądane kształty, a charakterystyczną dziurkę robi się zwyczajnie palcem. Uformowane w ten sposób kluski gotuje się w osolonej wodzie. Z kluskami wiąże się oczywiście także legenda o wrocławskiej bramie kluskowej, ale to już temat na zupełnie inny odcinek programu A Słyszałeś, że...

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
5: Bo ma.
4: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
5: O, czyli co?
4: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
6: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
4: Szczegóły na architektów. PL.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

Kuchnia Wrocławska wypełni kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? Także będzie smacznie, obiecuję, zostańcie z nami. Na początek bigos wrocławski, czyli regionalna, XIX-wieczna potrawa wywodząca się z tradycji śląskiej. Bigos wrocławski, zwany też bigos po wrocławsku, albo dawniej po niemiecku Breslauer Rotkraut. Charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem i użyciem głównie czerwonej kapusty. W przeciwieństwie do klasycznego bigosu, wrocławski wariant często bazuje na surowej czerwonej kapuście z dodatkiem jabłek, rodzynek, wina, goździków i miodu. Najpopularniejszy przepis pochodzi z połowy XIX wieku. Pierwotnie potrawę robiono tylko z surowej kapusty z dodatkiem cytryn, jabłek, rodzynek, cukru, octu, magii i ewentualnie dodatku kiełbasy, a po wojnie potrawa przechodziła wiele transformacji i zaczęto do surowej kapusty dodawać również czerwoną kiszoną kapustę, czerwone wino, czasami nawet cydr. No tak po prostu zaczęto eksperymentować. Pojawiły się również goździki i miód zamiast cukru. Zaczęto także dodawać nie tylko kiełbaskę, ale również duszoną cebulkę z boczkiem. Czyli danie coraz bardziej zaczęło przypominać klasyczny bigos. Zaczęło się od oryginału różnić jedynie kolorem kapusty. Mamy pod ręką akurat prosty przepis. Składniki, które będą nam potrzebne: kilo czerwonej kapusty, dwa duże jabłka, jedna cebula, 100 g rodzynek, 50 g masła, sok z jednej cytryny, dwa goździki, dwa liście laurowe, szklanka czerwonego wytrawnego wina, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, cukru oraz soli, do tego zmielony pieprz, no i pędko kiełbasy. Kapustę myjemy, usuwamy zwiędłe liście, wykrawamy głąb, siekamy na drobno, jabłka oczywiście obieramy, wycinamy gniazda i kroimy w kosteczkę. Kapustę mieszamy w misce z solą, cukrem i sokiem z cytryny. Do tego obieramy cebulę i siekamy. Masło roztapiamy w garnku i szklimy na nim cebulę. Dodajemy kapustę, a następnie goździki, liście laurowe, jabłka, rodzynki, wino oraz 100 ml wody. Mieszamy i dusimy mniej więcej przez 2 godziny na malutkim ogniu, a potem czekamy, aż nabierze mocy i smaku. Bigos po wrocławsku wśród naszych regionalnych dań. A skoro mamy swoją wersję bigosu, to mamy także i swój żurek, czyli żurek śląski, tradycyjna zupa, która często podawana jest z białą kiełbasą. To tradycyjna zupa wielkanocna, przyrządzana na bazie zakwasu z mąki, a nazwa żur pochodzi od niemieckiego przymiotnika sauer, czyli kwaśny, ukiszony czy też zakwaszony. Określenie to przyjęło się na ziemiach polskich mniej więcej w XV wieku. Żur w Polsce symbolizował post, podczas którego posiłki ograniczały się do potraw bezmięsnych i stosunkowo nietłustych, takich jak chleb żytni z solą, zupa postna, wodzionka z masłem. Choć ten nasz śląski żurek to jest nieco bogatszy, bo robiony na wędzonce z kiełbasą, jajkiem, a do tego także z kartoflami, cebulką i boczkiem. Możemy świętować. Dzisiaj w programie A Słyszałeś, Że? O naszej regionalnej kuchni. Przypomnę, dzisiaj polecaliśmy żurek śląski i bigos po wrocławsku.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia Gra FM.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Wrocławska kuchnia to temat bardzo rozległy, o którym można by długo i długo. Tym razem w programie A słyszałeś, że między innymi karp po wrocławsku i inne pyszne dania. W przedwojennym Wrocławiu karpia

Dawano oczywiście na Wigilię. Potrawy we Wrocławiu to mieszanina tradycji niemieckiej i śląskiej. W protestanckim mieście podczas tej najważniejszej kolacji w całym roku raczej nie przestrzegano postu i podawano na przykład kiełbaski, a także wędzony boczek duszony w suszonych owocach, zwany śląskim niebem. No ale był też oczywiście karp. Kupowano wyłącznie żywe i wierzono przy tym, że im większa ryba, tym większe będzie szczęście i dobrobyt w przyszłym roku. Wróćmy jednak do dania głównego, czyli karpia po wrocławsku. Wyróżnia się to danie pieczeniem lub duszeniem ryby w specyficznym sosie, często z dodatkiem piwa, pierników, suszonych owoców lub bakali. Kluczowe aspekty karpia po wrocławsku to sposób przygotowania. Rybę często piecze się w naczyniu żaroodpornym, podlewając bulionem warzywnym i piwem lub dusi z dodatkiem cebuli, pierników i bakali. Składniki? Tradycyjne przepisy obejmują oczywiście karpia, cebulę, pierniki dla zagęszczenia sosu i nadania smaku, piwo, często ciemne, rodzynki, migdały oraz sok z cytryny lub ocet do zbalansowania słodyczy. A potrawa charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem z wyraźnym aromatem piernika i bakali. Karp jest często podawany w gęstym, aromatycznym sosie, w którym się dusił. Do wrocławskich smaków należy także wyjątkowa zupa. Zupa piwna, jedna z najbardziej charakterystycznych potraw dawnego Wrocławia, gotowana na jasnym piwie z dodatkiem żółtek, cukru i przypraw, miała delikatnie słodko-kwaśny smak i była chętnie podawana z grzankami albo kawałkami sera. Niektórzy porównują ją również do gęstego sosu. Taką konsystencję miała kiedyś wrocławska zupa piwna. Popularnym, dzisiaj powiedzielibyśmy, fast foodem w dawnym Wrocławiu były wrocławskie paszteciki. W XIX wieku we wrocławskich piekarniach można było kupić Breslauer Brötchen, czyli wrocławskie paszteciki nadziewane mięsem lub kapustą. Były to niewielkie, chrupiące bułeczki, które pasowały do piwa. Dziś tradycja powraca. W niektórych lokalnych piekarniach można znaleźć paszteciki w stylu dawnych Breslauer Brötchen, często z nowoczesnymi dodatkami. Bliskość Czech sprawia, że we wrocławskiej kuchni zagościł również smażony ser, czyli panierowany i smażony na złoto ser podawany z frytkami i sosem tatarskim. I dzisiaj można go kupić, wiele osób uwielbia ten przysmak. Dzisiaj bywają także wersje eksperymentalne, no takie na przykład z kamambertem czy z oscypkiem. Na koniec coś na deser, czyli wrocławskie kołacze. Duże, okrągłe, drożdżowe placki z serem, albo z makiem, albo z owocami, albo ze wszystkim naraz, często posypywane kruszonką. Dawniej kołacze uważano za symbol dobrobytu. Pieczono je tylko na specjalne okazje, jak na przykład wesela, chrzciny, odpusty. A dzisiaj kołacze można znaleźć w wielu wrocławskich cukierniach, choć różnią się recepturą i smakiem od swoich dawnych odpowiedników. Jak słychać, Wrocław to nie tylko miasto pełne historii, pełne kultury, ale też pełne wyjątkowych smaków.

0: Gra FM.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.

0: jest program A Słyszałeś, Że? W tym odcinku najbardziej niezwykłe wrocławskie legendy. I te znane, i te zupełnie zapomniane. Warto zostać i posłuchać. Legenda o świętym bez nogi. W czasach, gdy wrocławskie ulice pachniały świeżo ciosanym drewnem, a dźwięk dzwonów z Ostrowa Tumskiego niósł się daleko po Odrze, żył w mieście sławny rzeźbiarz, mistrz Erazm. Jego dłuto potrafiło wydobyć z kamienia twarze tak żywe, że ludzie przysięgali, iż posągi oddychają. Nic dziwnego, że w jego warsztacie uczyli się najlepsi młodzi rzemieślnicy. Wśród nich był Maciej, chłopak o wielkim talencie i jeszcze większym sercu. Miał jedną wadę, która czyniła go jednak celem drwin. Jedną nogę, krótszą od drugiej. Koledzy śmiali się z jego utykania, ale Maciej znosił to w milczeniu. Wiedział, że dłuto i cierpliwość mogą zaprowadzić go dalej niż szybkie nogi. Pewnego dnia mistrz Erazm otrzymał niezwykle ważne zlecenie od kanonika Jana Paszkowicza. Miał wyrzeźbić figurę świętego Wincentego. Zadanie było prestiżowe, a Erazm, widząc talent Macieja, postanowił powierzyć zadanie właśnie jemu. Dla młodego rzeźbiarza była to szansa życia. Maciej pracował miesiącami, a w jego dłoniach z kamienia wyłaniała się postać świętego, dostojna, pełna spokoju, prawie żywa, a pod habitem wyrzeźbił dwie nogi, proste, równe, takie, o jakich sam marzył. W ostatnią noc pracy wyczerpany zasnął obok swojego dzieła i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. We śnie ujrzał świętego Wincentego, uśmiechniętego, łagodnego. Święty pochylił się nad nim i dotknął jego nóg. Maciej poczuł ciepło, które rozlało się po całym ciele. Gdy otworzył oczy, przez krótką chwilę miał wrażenie, że figura unosi się nad ziemią, jakby była lżejsza od powietrza. A potem spojrzał na siebie i jego nogi były równe. Obie. Zdrowe, cudownie uzdrowione. Z drżeniem serca podszedł do posągu i wtedy zauważył, że coś się zmieniło. Spod habitu świętego wystawała już tylko jedna noga. Druga zniknęła, jakby święty oddał ją Maciejowi. Kiedy mistrz Erazm usłyszał o cudzie, natychmiast wezwał kanonika. Ten, poruszony historią, nakazał zachować figurę dokładnie w takim stanie, w jakim ją znaleziono, jako świadectwo łaski, która spłynęła na młodego rzeźbiarza. I tak posąg świętego Wincentego, zwanego dzisiaj świętym bez nogi, trafił na ścianę katedry świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Do dziś można go tam zobaczyć z jedną nogą ukrytą w fałdach habitu, a drugą być może wciąż obecną w życiu tych, którzy wierzą w cuda. To była legenda o świętym bez nogi. Pora na legendę o psim polu. Około roku 1109 pod Wrocławiem rozegrała się krwawa bitwa. Armia polska i niemiecka. Najeźdźcy byli pewni swojego zwycięstwa, mieli przewagę liczebną, no i lepsze uzbrojenie. Chcieli rozpocząć bitwę i tym samym rozstrzygnąć konflikt jak najszybciej. Jednak los chciał, że ta potyczka rozegrała się inaczej, niż się spodziewali. W otwartym boju największa potęga ówczesnej Europy uległa polskim wojom. Po bitwie na polu została ogromna liczba niemieckich trupów, których nikt nie pozbierał. Zapach rozkładających się ofiar przyciągnął bezpańskie psy, które rozciągnęły je po okolicy i zrobiły sobie straszliwą ucztę. Od tego właśnie czasu miejsce to nosi nazwę Psie Pole.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

A słyszałeś, że kolejny odcinek wypełniony wrocławskimi legendami, także zapraszam, zostańcie i posłuchajcie. Wrocław ma swoją białą damę. Legenda głosi, że biała dama błąka się po gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam kiedyś stał średniowieczny piastowski zamek, w którym mieszkał bezduszny kasztelan. Uwielbiał torturować swoich więźniów. Kary wymierzał nawet za najmniejsze przewinienia, a używał do tego tak zwanej żelaznej dziewicy, czyli narzędzia tortur, skrzyni, której ścianki i drzwi wyłożone były od środka ostrymi kolcami. Zaciskały się one na ciele torturowanej osoby, która umierała powoli i w potwornych mękach na skutek odniesionych ran. Pewnego dnia kasztelan postanowił w taki właśnie straszny sposób ukarać ukochanego swojej córki, szlachetnej Elżbiety. Dziewczyna postanowiła jednak uwolnić uwięzionego w lochach mężczyznę i uchronić go tym samym przed bolesną śmiercią. Elżbieta wykradła nocą ojcu klucze do celi, w której przebywał ukochany. Niestety, zanim dotarła na miejsce, kasztelan się obudził, zauważył brak kluczy, chwycił sztylet i ruszył za córką. Doszło między nimi do szamotaniny, która skończyła się tragicznie. Kasztelan wpadł do swojej machiny tortur, która samoczynnie się uruchomiła, a przed śmiercią ojciec zdążył jeszcze rzucić klątwę na swoją jedyną córkę. Elżbieta od tej pory nie może opuścić kamiennych murów i jako biała dama straszy przebywających w tym miejscu studentów. Z bardziej współczesnych legend mamy opowieść o ognioodpornej rzeźbie. Podczas II wojny światowej miało mieć miejsce magiczne wydarzenie we Wrocławiu. Kiedy Armia Czerwona oblegała Festung Breslau, Niemcy byli przekonani, że Sowieci nie zniszczą zabytków i kościołów w miastach, o które zawalczą. W katedrze zorganizowano magazyn broni i amunicji. Ale czerwonoarmiejcy mieli swoich szpiegów, którzy szybko się o tym zwiedzieli. Zaczęto więc ostrzeliwać Ostrów Tumski, a jedna z radzieckich armat znajdowała się na terenie ogrodu botanicznego. Pocisk z niej trafił w katedrę, co spowodowało ogromny pożar. Ogień w zastraszającym tempie zaczął ogarniać cały kościół. Kiedy dotarł już prawie do ołtarza, nagle ze ściany spadła rzeźba Madonny. Pożar zatrzymał się tuż przed wizerunkiem Matki Boskiej i zaczął gasnąć w niewytłumaczalny, magiczny wręcz sposób. I dzięki temu ocalały kaplice Elektorska, Mariacka i Świętej Elżbiety. Zagadką pozostają fakty, że rzeźba, pomimo eksplozji, upadku z wysokości i bliskości ognia, nie została wcale uszkodzona. I do dzisiaj można ją podziwiać w północnej części katedry przy kaplicy Elektorskiej. Sama figura pochodzi z roku 1854.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa i

To chyba jasne, że takie miasto jak Wrocław, które istnieje od wielu set lat, miasto z długą historią, musi mieć swoje legendy. No i oczywiście we Wrocławiu takie mamy. Posłuchajcie kilku z nich. Mamy pewną legendę związaną z katedrą świętego Jana Chrzciciela. Bohaterem jest biskup wrocławski Wawrzyniec, który zakochał się do szaleństwa w pięknej Agnieszce. Ta niestety zmarła niedługo po jego poznaniu. Biskup, będąc w żałobie po ukochanej, codziennie zanosił na grób dziewczyny białą różę. Pewnego dnia służba biskupa postanowiła sprawić mu przyjemność i zapełniła jego sypialnię białymi różami. Nocą, gdy Wawrzyniec już spał, we śnie odwiedziła go ukochana Agnieszka, która podała mu właśnie białą różę i zaprosiła do siebie. Kiedy nastał świt, biskup leżał martwy z różą w ręku. Legenda mówi, że po tych wydarzeniach za każdym razem, kiedy jakiś duchowny przebywający w katedrze znajdzie na swoim krześle białą różę, umrze po 3 dniach. Podobno w XIX wieku pewien wikary chciał oszukać przeznaczenie i przełożył znalezioną różę na krzesło najstarszego kanonika. Nic to jednak nie zmieniło. Już 3 dni później wikary zmarł. Jak wiemy z filmów, nie da się oszukać przeznaczenia. Mamy też legendę o dzwonie grzesznika, która opowiada o olbrzymim dzwonie, który w 1368 roku zawisł na południowej ścianie wieży kościoła świętej Marii Magdaleny. Kolos ważył prawie 6 ton, obwód tego dzwona miał 6,5 metra. Żeby go rozkołysać, potrzeba było aż 4 dzwonników. Jego odlew zlecono najlepszemu ludwisarzowi w mieście, Michaelowi Wildemu. Zadanie to wymagało precyzji, musiało się powieść przy jednej próbie. Wiadomo, tyle materiału, każdy błąd sprawiłby, że pracę trzeba by rozpocząć od nowa. Jednak mistrz ludwisarz lubił różne trunki, więc po odlaniu odpowiedniej formy i przygotowaniu wystarczającej ilości metalu, poszedł do pobliskiej karczmy. W swoim warsztacie zostawił jedynie czeladnika. Ten miał wszystkiego dopilnować. Niestety, przez nieostrożność, tygiel z rozgrzanym stopem żelaza otworzył się i cała jego zawartość spłynęła do przygotowanej wcześniej formy przyszłego dzwonu. Czeladnik przeraził się ogromnie i od razu pobiegł do mistrza błagać o wybaczenie. A ten, gdy tylko usłyszał o wszystkim, chwycił nóż i zabił swojego pomocnika. Ruszył szybko do warsztatu. Tam okazało się, że dzwon został odlany bez żadnej skazy. Radość mistrza Wildego nie trwała jednak długo, gdyż właśnie w tym momencie u jego drzwi stanęli pachołkowie miejscy. Mieli oni w rękach rozkaz wtrącenia ludwisarza do więzienia za zabicie czeladnika. Ostatnim życzeniem mistrza było, żeby mógł choć raz usłyszeć brzmienie tego dzwonu. Jego prośbę spełniono. Dzwon zabił w momencie, gdy rzemieślnika prowadzono na stracenie. Od tej pory bicie metalowego kolosa obwieszczało każdą egzekucję we Wrocławiu.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: Po reklamie.

Naj wrocławskich ulic, nie tylko najdłuższe i najkrótsze, także te o najdłuższej i najkrótszej nazwie i takie, które zaliczamy do najszerszych. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. No to zacznijmy od tych najdłuższych. Oczywiście numer jeden to Osobowicka, mająca ponad 6 kilometrów. Potem na drugim jest Gromadzka, 5200 metrów, Grabiszyńska, 4,5 kilometra. Miejsce czwarte Armii Krajowej, ponad 3,5 kilometra, a potem Buforowa, niecałe 3 kilometry. Najkrótsze ulice w mieście to m.in. Synów Pułku, ma tylko 59 metrów, Złotowska 57, jeszcze mniej, Warzywnicza tylko 50 metrów, Wołgogradzka 47, Krzywa to 46, ulica Bukowicka 41, Wójtowska też 41, 37 metrów to plac Franciszkański, 35 ma ulica Kurska, 33 metry ulica Narcyzowa i Jana Żiszki, też 33 metry. Ta nazywana jest najkrótszą ulicą we Wrocławiu. Znajdziemy ją przy placu Grunwaldzkim. No to wracamy. Najdłuższa to oczywiście Osobowicka, która ma 6 km i 100 metrów, ale jaka ulica ma najdłuższą nazwę? No uwaga, w jednej linijce tekstu się nie zmieści. To Rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Znajdziemy ją na Gondowie. Natomiast najkrótsza nazwa ulicy we Wrocławiu to ulica Róż. Tylko trzy literki, które znajdziemy na Brochowie. Skąd, od czego biorą się nazwy wrocławskich ulic? No, jak się okazuje, w największej grupie nazwy, które trudno zaliczyć do czegokolwiek, do jakiejkolwiek kategorii. To aż 37% ulic. Na drugim miejscu są ludzie. 24% ulic nosi nazwę od czyjegoś nazwiska. 23% to nazwa geograficzna. 9% to rośliny i zwierzęta, a 3% nazw wrocławskich ulic zawdzięcza zawodom, głównie rzemieślniczym. Najwięcej ulic Wrocławia znajdziemy w dzielnicy Fabrycznej. Co trzecia wrocławska ulica znajduje się w tej dzielnicy, co czwarta to Krzyki. A najmniej procentowo ulic znajdziemy na Starym Mieście, to ledwie 9% wszystkich ulic Wrocławia. Łączna długość wszystkich wrocławskich ulic wynosi 1077 km. We Wrocławiu ogólnie jest około 2,5 tysiąca ulic, alei i placów. Drogi krajowe zajmują 37 km długości, drogi wojewódzkie prawie 39, drogi powiatowe 41, drogi gminne aż 960 km, a drogi rezerwy komunikacyjnej to 155 km. Dodatkowo zarząd dróg zarządza częścią dróg wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 502 km. Wszystkie te liczby naj można by jeszcze mnożyć, ale mam wrażenie, że już nam się od nich troszkę kręci w głowie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
8: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest

0: Kiedy myślimy o serialu Czterech Pancernych i Pies, widzimy czołg Rudy 102, widzimy Szarika i ekipę, która w rytmie kultowej czołówki przemierzała wojenną Europę, ale mało kto wie, że spora część tej telewizyjnej legendy powstała u nas, we Wrocławiu. Nie w jakichś pojedynczych scenach, tylko w całej pierwszej serii. No i właśnie o tym, Czterech Pancernych we Wrocławiu, w tym odcinku programu A Słyszałeś, Że. To tutaj aktorzy uczyli się, jak być pancerniakami, tu powstawały sceny miejskie, a wytwórnia filmów fabularnych była centrum dowodzenia całej tej akcji. Co ciekawe, do wytwórni wjeżdżał nawet sam Rudy 102, który na planie był traktowany niemal jak kolejny aktor. No i nic dziwnego, w końcu to on robił największe wrażenie na tłumach mieszkańców, którzy masowo przychodzili oglądać zdjęcia. Czasem aż tak masowo, że po prostu przeszkadzali w kręceniu serialu. Wrocław w tym serialu często grał zupełnie inne miejsca. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest ulica Hen-Wrońskiego, która w serialu udawała warszawską Pragę. Ale to nie koniec. Wrocławskie okolice potrafiły zagrać nawet Syberię. Tak jest. Twórcy znaleźli w mieście i jego pobliżu takie plenery, że widzowie byli przekonani, że ekipa naprawdę pojechała na wschód, daleko, daleko, a to tylko Dolny Śląsk. Odpowiednio skadrowany, no i troszkę filmowej magii. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów jest cmentarz żydowski przy ulicy Ślężnej. To miejsce o bardzo charakterystycznej architekturze pojawia się w serialu jako Lublin. W odcinku, w którym Janek szuka śladów swojego ojca, widz ogląda właśnie tę nekropolię, choć w fabule jesteśmy zupełnie gdzie indziej. To taki klasyczny filmowy trik, no ale zadziałał na tyle dobrze, że przez lata mało kto się nad tym zastanawiał. Nasze miasto i okolice dawały zresztą ogromną różnorodność, na przykład linie kolejowe pod miastem posłużyły do scen z pociągiem, do którego wskakuje Janek. Z kolei drogi w regionie, choćby w stronę Trzebnicy, pojawiają się w momentach, gdy Rudy zostaje uszkodzony i załoga musi radzić sobie w trudnym terenie. Inne ciekawostki. W Legnicy powstały sceny radzieckich koszar, a w Kłodzku ujęcia w twierdzy, która świetnie udawała niemieckie fortyfikacje. Choć to już poza granicami miasta, warto wspomnieć o Psarach pod Wrocławiem, gdzie powstawały sceny bitewne i plenerowe. To tam Rudy 102 mógł wreszcie rozwinąć skrzydła, no a właściwie to swoje gąsienice. Wrocław wybrano nieprzypadkowo. Wytwórnia filmów fabularnych miała świetne zaplecze, a Dolny Śląsk oferował niesamowitą różnorodność plenerów. Od miejskich ulic, przez fabryczne tereny, po pola i lasy, które idealnie pasowały do wojennych scen. Twórcy mieli tu wszystko, czego potrzebowali, i to w jednym regionie. A Szarik? No, Szarik również biegał po Wrocławiu. Choć w serialu przemierzył pół Europy, w rzeczywistości wiele jego scen powstawało właśnie tutaj, wśród wrocławskich ulic, podwórek i parków. Wrocław był jednym z najważniejszych miejsc na mapie Czterech Pancernych. To tutaj powstała cała pierwsza seria, tu kręcono sceny miejskie, tu Rudy 102 wjeżdżał do wytwórni, a Szarik biegał po podwórkach. Miasto zagrało Warszawę, Syberię i front. I zrobiło to tak dobrze, że widzowie przez lata nawet się nie domyślali.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
0: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklamie.
7: Słuchasz radia. Gra FM.

Spróbujmy teraz uruchomić wyobraźnię. Wyobraźmy sobie Wrocław sprzed kilkudziesięciu lat. Taki trochę bardziej surowy, mniej kolorowy, ale za to idealny, żeby udawać Berlin, francuskie miasteczko, a nawet nadmorski kurort. Właśnie dlatego ekipa kultowego serialu Stawka Większa niż Życie tak chętnie tu wracała. Hans Kloss we Wrocławiu. Teraz o tym w programie A Słyszałeś, Że. Bo chociaż Hans działał w całej okupowanej Europie, to całkiem sporo jego przygód powstało właśnie nad Odrą. Wrocławskie plenery pojawiają się w kilku odcinkach, m.in. Hasło, Zdrada, Bez Instrukcji czy Akcja Liść Dębu. Szczególnie odcinek Zdrada uchodzi za najbardziej wrocławski. Co ciekawe, miasto udawało nie tylko Berlin, ale też inne niemieckie miejscowości, a nawet francuskie Saint-Gilles. I teraz najciekawsze, najlepsze, wiele z tych miejsc możemy rozpoznać do dzisiaj. Na przykład Dworzec Główny. W serialu grał berliński Ostbahnhof i pojawia się tam scena pościgu za łącznikiem. Albo Ostrów Tumski, jedno z najbardziej romantycznych miejsc w mieście, a w serialu tło dla sceny z wystrzałem z okna. A w latach 60. wystarczył jeden telefon, żeby zamknąć pół Ostrowa Tumskiego i wprowadzić tam ciężkie wozy bojowe. No dzisiaj nie do pomyślenia, ale wtedy codzienność filmowców. W odcinku Bez Instrukcji pojawia się wrocławskie zoo, ale także wiatrak we wsi Błonie pod Środą Śląską. Filmowcy tak ustawili kamerę, że niewielkie wzniesienie wyglądało jak brytyjskie klify. No to jest właśnie ta magia kina w czystej postaci. W serialu przewija się również dworzec Wrocław-Leśnica, który wciela się w niemieckie Arnswalde. W latach 60. nikt nie przypuszczał, że kiedyś fani będą jeździć tam śladami Klossa, a właśnie dzisiaj jeżdżą. Wśród ciekawostek o produkcji serialu jest taka. Lato 1968 roku, wyjątkowo gorące. Mikulski grał w ciężkim płaszczu, a po każdym ujęciu miał mokry podkoszulek. Komary ciągnęły do reflektorów jak do ognia. A w odcinku Hasło aktor zasnął na planie, bo miał za sobą nocną podróż z Kołobrzegu. Na szczęście scena wymagała, by wyglądał na pijanego, więc pasowało idealnie. Jest też Teatr Polski, który zagrał berlińskie kino i różne wille na Biskupinie czy Borku. Wille, które zamieniały się w siedziby niemieckich oficerów. A jeżeli ktoś kojarzy odcinek Hasło, to warto wiedzieć, że sceny z francuskiego miasteczka Saint-Gilles kręcono przy ulicy Vitelona. Tamtejszy budynek udawał sztab majora Elerta. Twórcy korzystali też z okolic Wrocławia, na przykład w Kadłubie kręcono scenę ucieczki z transportu, a w Błoniach pojawił się charakterystyczny wiatrak. Dlaczego akurat Wrocław? Odpowiedź jest prosta. Architektura. Miasto było

wojnie pełne niemieckich budynków, które idealnie pasowały do realiów serialu. Jak mówią twórcy, trudno było znaleźć lepsze niemieckie plenery niż właśnie tutaj. Co więcej, zdjęcia do całej trzeciej serii powstawały w dużej mierze właśnie we Wrocławiu, także w wytwórni filmów fabularnych. Jeżeli następnym razem będziecie spacerować po Ostrowie Tumskim, mijać Dworzec Główny czy stare wille na Biskupinie, warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, że właśnie tu, kilkadziesiąt lat temu, Hans Kloss prowadził swoją kolejną tajną misję.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
13: Po reklamie.

Jak w XIII wieku wymierzono działki w rynku we Wrocławiu? O tym właśnie teraz. Gdy dzisiaj spacerujemy po wrocławskim rynku, trudno sobie wyobrazić, że jego kształt powstał ponad 700 lat temu. No właśnie, bez komputerów, GPS-ów, geodetów w odblaskowych kamizelkach. A jednak średniowieczni mierniczy poradzili sobie z tym zadaniem z precyzją, która do dzisiaj budzi podziw. I właśnie tę precyzję postanowił zbadać zespół naukowców. Dr Maria Legut-Pintal, dr inżynier architektury Anna Kubicka-Sowińska, Mikołaj Grosel z Politechniki Wrocławskiej oraz dr habilitowany Krzysztof Fokt z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W XIII wieku na Śląsku powstawało ponad 120 nowych miast. Wszystkie miały rynek, sieć ulic i działki pod zabudowę. Problem w tym, że nie zachowały się żadne plany techniczne. Zero instrukcji, zero szkiców, zero zdjęć. A jednak układy tych miast są do siebie zaskakująco podobne. Badacze postanowili więc potraktować miasta jak zagadkę logiczną. Przeanalizowali współczesne plany, mapy z XIX wieku, wyniki wykopalisk, a nawet chmury punktów z mobilnego skanowania laserowego. A potem wrzucili to wszystko do narzędzia matematycznego o nazwie Cosine Quantogram, takiego wykrywacza ukrytych modułów. No i co z tego wyszło? Wrocław w pierwszej połowie XIII wieku wytyczano stopą reńską, taką jednostką miary, która miała 31 cm i 4 mm. Najczęściej stosowany moduł to 60 stóp, czyli około 19 metrów. Tyle miała przeciętna działka przyrynkowa w najstarszej części miasta. Co ciekawe, to wciąż taka bardzo ludzka szerokość. Współczesne normy dla zabudowy szeregowej mieszczą się w podobnym zakresie. Średniowieczni urbaniści mieli więc intuicję godną współczesnych planistów. Dzisiaj granica działki to rzecz święta. W XIII wieku no niekoniecznie to była sprawa płynna. Dopóki domy były drewniane, granice przesuwano bez większych emocji. A gdy zaczęto budować z cegły, prawo dopuszczało sytuacje, które dziś skończyłyby się awanturą na pół osiedla. Jeżeli sąsiad nie chciał dorzucić się do wspólnego muru, inwestor mógł postawić go dwie cegły w głąb działki sąsiada. To około 60 cm przesunięcia. No, dla badaczy spora anomalia, dla średniowiecznych mieszczan normalka. Zespół badawczy musiał więc odsiać wszystkie późniejsze przesunięcia, podziały i nadbudowy, a pomogły im skanery laserowe całych miast, modele 3D, mapy archiwalne, wyniki wykopalisk i wspomniany już kwantogram, który wyłapywał powtarzające się szerokości działek. Dzięki temu udało się ustalić, że Wrocław, Ziębice i Paczków korzystały z systemu opartego na stopie reńskiej. W młodszych miastach pojawiła się później stopa chełmińska. Dlaczego to wszystko jest ważne? Bo pokazuje, że średniowieczne miasta nie powstawały chaotycznie. To była świadoma inżynieria oparta na modułach i proporcjach, które, co zaskakujące, mieszczą się w zakresie 5,5 do 11 metrów, czyli dokładnie takim, jaki stosuje się dzisiaj w nowoczesnym budownictwie. Czyli średniowieczni mierniczy nie tylko wiedzieli, co robią, robili to tak dobrze, że ich rozwiązania przetrwały do XXI wieku.

Lubimy rekordy, lubimy naj, dlatego w tym odcinku programu A słyszałeś, że przedstawimy najdłuższe mosty we Wrocławiu. Miasto 100 mostów, ale my skupimy się na tych najdłuższych, na tych, których długość przekracza 200 metrów. A pierwszym w kolejce do szczytu jest most warszawski, most kolejowy, który ma 207,5 metra długości. Podczas powodzi w roku 1997 woda podchodziła pod same przęsła, a mimo to ruchu na nim nie wstrzymano. Most warszawski 207,5 metra. Kolejny most kolejowy na linii numer 143 Kalety Wrocław-Mikołajów 215 metrów 32 centymetry. To ten most, który łączy Popowice z Kleczkowem. Następny jest most Trzebnicki, 218,5 metra, most północny. Na początku XX wieku podjęto decyzję o budowie kanału miejskiego. I z tego powodu trzeba było wybudować południowy most Trzebnicki między rokiem 1904 a 5. Po niespełna 10 latach ruszyła budowa północnej przeprawy. Zastąpiła ona most Różaniecki, a to było związane z budową kanałów żeglugowego i powodziowego. Kolejny, jeżeli chodzi o kryterium długości, jest most Osobowicki Północny, ten ma 242,5 metra. Następny to już most poznański 457 metrów i 50 centymetrów. I tak napoczynamy pierwszą trójkę najdłuższych mostów we Wrocławiu. Kolejowy most nad Odrą tworzą dwie równoległe konstrukcje. Każda z nich składa się z metalowego przęsła długości 131 metrów i 27 filarów znajdujących się na terenie zalewowym. Numer 2 wśród najdłuższych mostów we Wrocławiu to mający już ponad pół kilometra most milenijny, dokładnie 553 metry i 20 centymetrów. Oddany do użytku 29 października roku 2004. Gdyby go mierzyć razem z wiaduktami, to miałby 923 metry i 50 centymetrów. Wysokość pylonów to 50 metrów, szerokość mostu 25 metrów i 12 centymetrów. Była to największa inwestycja mostowa we Wrocławiu po 1945 roku. Zużyto na nią 40 tysięcy metrów sześciennych betonu i 6 tysięcy ton stali. No i numer jeden, najdłuższy wrocławski most to... Dobrze odgadujecie. Most Rędziński, 612 metrów długości. To nie tylko najdłuższy most we Wrocławiu, ale także most, który ma najwyższy pylon w Polsce, 122 metry. Porównując z tarasem widokowym na Pałacu Kultury, ten znajduje się 8 metrów poniżej. Długość drutu, z jakiego wykonano liny nośne, jest równa dystansowi między Wrocławiem a Tokio, to 8 tysięcy kilometrów. Najkrótsze liny mają długość 56 metrów, a najdłuższe ponad 200. Konstrukcję przeprawy utrzymuje 160 wand. To także największa ilość lin, jaką użyto do konstrukcji mostu w Polsce. Most Rędziński budowano około 3 lat, a pierwsi kierowcy pojechali nim pod koniec wakacji roku 2011. No to podsumujmy. Najdłuższe mosty we Wrocławiu. Pierwsza trójka wygląda następująco. Most Poznański 457 metrów 50 cm. Most Milenijny 553 metry 20 cm. I most Rędziński 612 metrów.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Jeżeli myślicie, że aby zobaczyć egipską mumię, trzeba jechać do Kairu albo, no nie wiem, do Londynu, to mam dla was niespodziankę. W samym sercu Ostrowa Tumskiego, w Muzeum Archidiecezjalnym, leży bohater jednej z najbardziej niezwykłych historii, jakie ostatnio opowiedziała nauka. Chłopiec, który żył ponad 2000 lat temu w Górnym Egipcie, a dziś jest jednym z najcenniejszych eksponatów Dolnego Śląska. Egipska mumia we Wrocławiu. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. Przez ponad 100 lat ta mumia była po prostu ciekawostką, takim egzotycznym prezentem, który w 1914 roku do Wrocławia przywiózł kardynał Adolf Bertram. Dopiero niedawno badacze postanowili zajrzeć pod bandaże, ale bez ich zdejmowania. No i w ruch poszły tomografy, radiografia i cyfrowe modele 3D. I nagle okazało się, że wrocławska mumia ma do opowiedzenia znacznie więcej niż ktokolwiek przypuszczał. Naukowcy ustalili, że zmarł w wieku około 8 lat. Miał około 123 cm wzrostu, a jego ciało zostało zmumifikowane zgodnie z pełnym dorosłym rytuałem. Usunięto większość organów, a mózg wyciągnięto przez jamę nosową, co w Egipcie było standardową praktyką. To rzadkość jednak, bo dzieci rzadko poddawano tak staraniom.

0: Danej mumifikacji. Styl kartonażu, czyli ozdobnej osłony mumii, wskazuje, że pochodził z południowego górnego Egiptu, prawdopodobnie z okolic Kom, Ombo lub Asuanu. Dekoracje są bogate, naszyjnik, motywy lotosu, rozety, a nawet wizerunek rzadkiego bóstwa Nechepkau. To wszystko pozwala datować pochówek na okres ptolemejski, czyli czasy, gdy Egiptem rządzili następcy Aleksandra Wielkiego. Najbardziej filmowym momentem badań było odkrycie tajemniczego przedmiotu w klatce piersiowej mumii. Naukowcy podejrzewają, że może to być zwinięty papirus, być może z imieniem chłopca. Niestety kartonasz jest tak kruchy, że na razie nie da się go bezpiecznie wydobyć. A jak mumia trafiła do Wrocławia? Tu historia robi się naprawdę ciekawa. Kardynał Bertram, który przywiózł mumię do miasta, przyjaźnił się z braćmi Pelizeus, niemieckimi kolekcjonerami i sponsorami wykopalisk w Egipcie. To prawdopodobnie dzięki nim chłopiec z Górnego Egiptu trafił do Breslau, a później do muzeum, gdzie spoczywa do dziś. A dlaczego mumia jest ważna? Bo mumie dzieci są wciąż słabo zbadane. Wrocławski chłopiec pozwala naukowcom lepiej zrozumieć, jak wyglądały dziecięce pochówki w starożytnym Egipcie, jakich technik używano i jak traktowano najmłodszych zmarłych. To już nie tylko eksponat, to świadek epoki, który po 2000 lat znowu zabiera głos. A przypomnę, że mumię chłopca można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym w samym sercu Ostrowa Tumskiego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Aleje Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.

muzeum, którego już nie ma, czyli Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych jest tematem tego odcinka programu. A słyszałeś, że muzeum gigant, które zniknęło. Kiedy dzisiaj spacerujemy po placu muzealnym we Wrocławiu, trudno uwierzyć, że stał tu kiedyś jeden z najważniejszych gmachów muzealnych w całej Europie Środkowej. Monumentalny, klasycystyczny kolos z 10 kolumnami jońskimi przypominający grecką świątynię, a w środku sztuka od średniowiecza po Picassa i Van Gogha. No, brzmi jak muzeum z wielkiej metropolii, z Nowego Jorku, Londynu czy Paryża, ale tak właśnie było. No tyle, że muzeum już nie ma. Historia zaczyna się w XIX wieku, kiedy Wrocław, wtedy Breslau, był jednym z najważniejszych miast Prus. Miasto potrzebowało reprezentacyjnego muzeum, które pokaże, że Śląsk to nie prowincja, tylko kulturowe centrum. I w 1869 roku powołano Komitet Budowy. Ogłoszono konkurs architektoniczny, a zwyciężył projekt Berlińczyka Otto Rateja. Budowa ruszyła w 1875 i trwała 5 lat. Ratej nie doczekał końca prac, zmarł w trakcie, a jego dzieło dokończył Karl Grosser, późniejszy twórca hotelu Monopol. W 1880 roku muzeum otwarto z wielką pompą w obecności cesarza Wilhelma I. W środku czekało 14 ogromnych sal wystawowych. Przed wejściem konny pomnik cesarza Fryderyka III. Co można było tam zobaczyć? Zbiory były imponujące. Od sztuki śląskiej z XII do XIX wieku, przez malarstwo niemieckie, po europejskie arcydzieła. W kolekcji znajdowały się prace Lukasa Cranacha starszego, Andreasa Achenbacha, Adolfa von Menzla, a także dzieła zachodnioeuropejskie, w tym Botticellego. Na początku XX wieku muzeum zaczęło kupować sztukę nowoczesną i tak do Wrocławia trafiły m.in. prace Picassa i Van Gogha. Tak, kiedyś ich dzieła wisiały na placu muzealnym. Podczas II wojny światowej muzeum działało, choć sale stopniowo pustoszały. W obawie przed bombardowaniami eksponaty ukryto w 80 różnych miejscach na Śląsku. Część trafiła do budynku Rejencji Śląskiej, czyli dzisiejszego Muzeum Narodowego. Niestety wiele dzieł zaginęło lub zostało zniszczonych. Sam budynek przetrwał oblężenie Festung Breslau w stanie, nazwijmy to, średnim. Dach był uszkodzony, wnętrza nadpalone, ale konstrukcja stała. Wielu architektów uważało, że można go odbudować, jednak w powojennej Polsce zapadła inna decyzja. W 1964 roku gmach całkowicie rozebrano. Cegły prawdopodobnie trafiły do odbudowy Warszawy. Na jego miejscu powstała szkoła, czyli dzisiejszy zespół szkolno-przedszkolny numer 13. Po muzeum zostały tylko stare pocztówki, zdjęcia, no i nazwa placu muzealnego. Ale warto o muzeum pamiętać, bo Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych było symbolem ambicji naszego miasta, które chciało być europejską stolicą kultury na długo przed tym, zanim to hasło stało się modne. Było miejscem, gdzie wrocławianie mogli oglądać sztukę najwyższej klasy i chociaż budynek zniknął, to jego duch żyje w zbiorach Muzeum Narodowego, bo tam trafiły ocalałe dzieła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowe

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
3: Bo ma.
4: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
3: O, czyli co?
4: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
5: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
4: Szczegóły na architektów.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

O prawdziwym wrocławskim mieszkaniu państwa kiepskich z serialu Świat według kiepskich w tym odcinku programu A słyszałeś, że o takiego mam pomysła. Myślę, że gdyby zapytać przypadkowego przechodnia o najsłynniejszą kamienicę we Wrocławiu, wielu miłośników serialu bez wahania wskazałoby tę jedną przy podwalu 67. Bo to właśnie tutaj, w prawdziwym mieszkaniu, powstało pierwsze 76 odcinków Świata według kiepskich. Zanim serial przeniósł się do studia ATM w Bielanach Wrocławskich, Ferdynand, Halinka, Walduś, Mariolka i cała reszta ekipy mieszkali w zwykłej, nieco sfatygowanej kamienicy na przedmieściu Oławskim. I choć w serialu adres dumnie brzmiał ulica Ćwiartki 3x4, to w rzeczywistości była to właśnie ta kamienica z klatką schodową, która pamiętała niejedną historię, i podwórkiem, które w jednym z odcinków pokazano naprawdę bez dekoracji, zresztą w czołówce, pierwotnej czołówce serialu również. Scenarzysta Janusz Sadza mieszkał wtedy w okolicy, w tak zwanym trójkącie, i to właśnie codzienność tego miejsca, sąsiedzkie rozmowy, anegdotki, typowe podwórkowe charaktery stały się inspiracją dla serialu. Nic dziwnego, że wnętrza kiepskich wyglądały tak autentycznie, bo były autentyczne. Dopiero później, gdy produkcja przeniosła się do studia, twórcy odtworzyli mieszkanie co do szczegółu. Od telewizora Okił, przez meblościankę, aż po słynny fotel Fertka. Oryginalne wyposażenie z kamienicy posłużyło jako wzór do budowy scenografii. Dzisiaj część tych rekwizytów można oglądać w Muzeum Kiepskich na Zamku Topacz, łącznie ze słynnym korytarzem, który w serialu widzieliśmy setki razy. Ale popularność serialu miała też swoją ciemniejszą stronę. Mieszkańcy kamienicy przy podwalu 67, nie tylko wtedy, ale też do dziś, zmagają się z turystami. Ludzie wchodzą na klatkę, zaglądają w drzwi, robią zdjęcia, a niektórzy są przekonani, że w środku działa muzeum. Renata Pałys, aktorka, serialowa Helena Paździoch, opublikowała nawet apel w imieniu jednej z mieszkanek, prosząc, żeby uszanować prywatność lokatorów, bo chociaż serial był kręcony właśnie tam i lata temu, to jest to przecież zwykły dom, a nie atrakcja turystyczna. Kamienica przeszła remonty, ale wciąż ma w sobie ten charakterystyczny klimat starego Wrocławia. Trochę surowy, troszkę nostalgiczny. Podwórko, które kiedyś oglądaliśmy w telewizji, wygląda dzisiaj inaczej, bardziej uporządkowane. Choć nadal łatwo sobie wyobrazić, jak Ferdek wychodzi tam na fajeczkę. To miejsce, które choć zwyczajne, stało się częścią polskiej popkultury. I nawet jeżeli dzisiaj serial już nie powstaje, to kamienica przy podwalu 67 ciągle żyje własnym życiem. Czasem spokojnym, czasem zakłócanym przez fanów, ale zawsze z historią i bohaterami, których zna cała Polska.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo
4: i gotowe!
3: Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
0: Słuchasz radia Gra FM.

Wrocław w serialu Świat według kiepskich. Takie wrocławskie akcenty, które znalazły się w tej serii, spróbuję je wygrzebać przy

Wspomnieć i przedstawić w tym odcinku programu A Słyszałeś, że? Oczywiście musimy zacząć od mieszkania Ferdynanda i Halinki Kiepskich, mieszkania znajdującego się w kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3x4. Kamienica znajduje się na osiedlu Kosmonautów. No tak jest w serialu, ale naprawdę stoi na przedmieściu Oławskim przy ulicy Podwale 67. I to tutaj, na terenie tej kamienicy i tego mieszkania, kręcono serial aż do 76. odcinka. W jednym z nich pokazano nawet prawdziwy widok z okna. Ale to nie koniec tych wrocławskich akcentów. Ważnym miejscem jest złomowisko, czyli miejsce pracy i zamieszkania kilku bezdomnych, głównie Kazimierza Badury i Tadeusza Bociana, a także Stanisława Kolendy. Gdzie znajduje się to złomowisko? Przy ulicy Damrota, wejście od ulicy Cinciały. To wróćmy do jednego ze złomiarzy, Tadeusz Bocian. W jednym z odcinków dowiadujemy się, że jego dawnym miejscem pracy był Pafawag, czyli państwowa fabryka wagonów we Wrocławiu. Pracował tam do momentu, dopóki nie został z niego zwolniony. Kolejny wrocławski akcent w świecie według Kiepskich to sklep u Małpy. Nie wiem, czy go znajdziecie w rzeczywistości. To sklep monopolowy, wspomniany w różnych epizodach. Znajdował się przy ulicy Hirschfelda. Wróćmy do rodziny Kiepskich, ale do tych młodszych Kiepskich. Walduś wziął sobie za żonę Jolantę. Jolanta Pupcia Kiepska. Co o niej wiemy? Urodziła się w grudniu roku 1982 we Wrocławiu. A wiadomo, że pochodzi ze wsi w okolicach Wrocławia, prawdopodobnie Pokucia, w której to Arnold Boczek ma wielu krewnych. Ponadto nic nie wiadomo więcej o jej rodzinie i pochodzeniu. Ale wiemy, gdzie mieszkają Jolanta Pupcia Kiepska i jej mąż Waldemar. Ich mieszkanie znajduje się na Tarnogaju. Sporo było o Kiepskich, a jeszcze nic o paździochach, więc musimy to szybko nadrobić. Wśród wrocławskich akcentów jest także miejsce pracy Mariana Paździocha, czyli bazar. Stoisko, czyli jego szczęka paździocha z bielizną, ma numer 146. Sam bazar zaś położony jest albo przy Placu Teatralnym, albo przy Alei Solidarności, albo przy ulicy Żabia Wola 12. W serialu pojawiają się właśnie aż 3 adresy bazaru, ale tylko jeden wydaje się mieć sens. Plac Teatralny to prawdziwe miejsce we Wrocławiu, pozostałe są zmyślone. No to wróćmy do kamienicy na ulicy Ćwiartki 3x4. Kiepscy nie mieszkają przy ulicy Podwale 67, chociaż ciągle pielgrzymują tam wycieczki fanów. To przy okazji apelujemy, żeby prawdziwym mieszkańcom prawdziwego budynku dać święty spokój. Mieszkanie Kiepskich zostało przeniesione do Muzeum Techniki Filmowej w Zamku Topacz w miejscowości Ślęza pod Wrocławiem i ta wystawa pozwala dosłownie wejść do świata bohaterów sitcomu i tam można ją obejrzeć, a nawet

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Money to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Zapraszam.

0: Bruno Mars w Radiu Gra. Żegnaliśmy się jeszcze w maju, a to już czerwiec w kalendarzu, a czerwiec to numerologiczna siódemka. A siódemka to liczba tajemnicza, trochę jak ketchup bez etykiety. Niby znamy ten smak, ale nie wiadomo, co nas tak naprawdę czeka. To co ta siódemka nam przyniesie? No my już trochę wiemy i zaraz wam powiemy. Nie uciekajcie daleko.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia Gra FM.

0: Ace of Base gra nam w to niedzielne popołudnie. Czerwiec to wibracja siódemki, mówiliśmy już o tym, a to oznacza, że w czerwcu rozum wygrywa z sercem. No i to jest podobno taki idealny moment, żeby ogarnąć papiery, jakiś kurs online, garderobę, no i sprawy urzędowe, no bo teraz jest szansa, żeby odejść od okienka z uśmiechem, a nie z zawałem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No to żeby nie było tak kolorowo, sprawy sercowe będą musiały poczekać na lipiec. Najlepsze dni czerwca to 16, 25, no i dzisiaj, czyli 7, wykorzystajcie go dobrze.

No i tak dokładnie brzmi ten weekend. Wysoka temperatura, ale za to przelotne opady i burze na zmianę ze słońcem. Dokładnie taka była ta czerwcówka w całym kraju, czyli można było znaleźć takie mokre momenty, które ucieszyły ogrodników i działkowców. No i takie okno grillowe, czyli taką przerwę między deszczem a deszczem, kiedy można było wynieść grilla. Udało wam się wbić?

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: No i tak muzycznie w niedzielne popołudnie Roxy Węgiel, a hity pełne energii zagrają także świetnie po 14 w Radiu Gra, więc bądźcie blisko radia, żeby się oczywiście o tym przekonać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.

I tak kręci się ta niedziela. Sylwia Pawłowska, witajcie. Jesteśmy po 14. Mamy leniwe, niedzielne popołudnie. No i aż trudno uwierzyć, że jutro znowu poniedziałek. No i niestety, budzik jutro znowu zadzwoni. Ale mamy radę, spokojnie, niech sobie dzwoni. Nie odbierajcie, oddzwonicie później.

0: To Komodo, takie idealne na spacer z radiem. A czy są jeszcze tam po drugiej stronie tacy, którzy nie sięgnęli, powtarzam, nie sięgnęli od rana po czarny boski napój zwany kawą? A to, kochani, błąd, mówią badacze, ale spokojnie, to jest taki błąd, który w każdym momencie można naprawić. Receptę podamy za chwilę.
1: Estamos rulando y empezó el verano. ¡Fuego!

To Shakira i hity pełne energii. Kawa znowu wjechała na języki badaczy. Najnowsze badania mówią jasno, 1 do 3 filiżanek kawy dziennie równa się dłuższe i szczęśliwsze życie. Kawa podobno nie tylko stawia na nogi i robi dobrze mózgowi czy psychice, ale to też przepis na to, żeby być wiecznie młodym, czyli starzeć się jak wino, a nie jak mleko.

0: Zimny maj to Maname w Radiu Grano. Umówmy się, ten miniony nie był może wyjątkowo zimny, ale za ciepły to on też niestety nie był. Niedziela nam gra w domu, samochodzie, gra nam na spacerze, na rowerze, a może nawet gra do poobiedniej drzemki. Spokojnie, kochani, każdy sposób jest dobry, żeby trochę wypocząć. Macie swój? No, z nami można wszystko, można się też odrobinkę ponudzić.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
4: Bo ma.
3: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
4: O, czyli co?
3: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
5: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
3: Szczegóły na architektów.pl.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Tu Radio Gra, jesteśmy przed 15. Okazuje się, że 30% pracowników na świecie zamiast wyszukiwarki Google korzysta już z AI. No i to nawet kilka razy w tygodniu. A co piąty pracujący zadaje sztucznej inteligencji pytania codziennie. No i na to wygląda, że AI robi większą furorę niż ekspres do kawy. U was w pracy też?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
4: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Wielosztuki w RTV.

Save My Love i Kygo w Radiu Gra. Witajcie w czerwcu, miesiącu pięciu poniedziałków. Jutro już drugi z nich, a jak wbije piąty, to nie tylko wjedzie nam na niebo truskawkowy księżyc, ale to także znak, że mamy wakacje. No i pewnie tego piątego poniedziałku to dzieciaki nie mogą się już doczekać. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

0: To taki popołudniowy Alvaro Soler w Radiu Gra. Mamy czerwiec, jeszcze kilkanaście dni dzieli nas od wakacji i urlopów, a wolne dni w lecie to jest taki idealny moment, żeby trochę poleniuchować. Ale zanim wakacje i noce pełne komarów, to zdecydowanie wcześniej warto pogapić się w niebo. Dlaczego? O tym za chwilę.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
13: Harmonizer.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Reklamie.
2: To jest gra.

taki idealny bicik do samochodu. Calvin Harris w Radiu Gra. Czerwiec sobie płynie, za chwilę wakacje, ale zanim rzucimy się na leżaki i te ogromne, dmuchane flamingi, no to pod koniec czerwca będziemy mieli nieziemską okazję do tego, żeby pogapić się w niebo. Dokładnie 29 czerwca wjeżdża nam truskawkowy księżyc w Strzelcu, czyli to jest taki idealny czas na randki. I to wcale nie są żarty. Szykujcie truskawkowe lornety.

0: To Sydney Polak u nas. Podobno 9 godzin snu to jest to, czego nam potrzeba. Nie 7, nie 5, ale właśnie 9 sprawia, że jesteśmy wypoczęci. No i mamy chęć na kolejny dzień. To może przed poniedziałkiem warto spróbować.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
10: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
14: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

Zauważyliście, że lato meteorologiczne wjechało nam na początku miesiąca? Lato astronomiczne wjedzie między 21 a 22 czerwca, a kalendarzowe zacznie się 22 czerwca. Strasznie dużo jakoś tego lata w czerwcu, prawda? Ale tak w ogóle, żeby było sprawiedliwie, to lato powinno trwać aż do grudnia.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Po reklamie.

Hity pełne energii i Jennifer Lopez w Radiu Gra. Sylwia Pawłowska, witajcie po 16. Mamy czerwiec i jesteśmy dokładnie między tą najbardziej ulubioną porą roku Polaków, a tą ulubioną najbardziej. Szczegóły zdradzę Wam za chwilę. Zostańcie blisko.

0: No i proszę, są takie kawałki, dla których robimy głośniej, dni, tygodnie, na które czekamy, no i takie pory roku, które lubimy bardziej. A jaka jest ta wasza ulubiona?
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz radia Gra FM.
8: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Jesteście z Radiem Gra. Gdyby ktoś zadał wam pytanie, jaka jest wasza ulubiona pora roku, no statystyki nie kłamią, lato zgarnie złoto. Aż 51% ankietowanych nie ma wątpliwości, kochamy upał, krótkie portki i urlopy nad jeziorem. Wiosna wskakuje na drugie miejsce z wynikiem 33%, to wiadomo, kwiatki, zieleń, brąz dla jesieni, ale tutaj raczej bez fajerwerków, a zima, no tylko dla morsów i fanów cebulowania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No bo kto lubi minusy za oknem, nakładanie ciuchów warstwami, no i szukanie rękawiczek o 7 rano, prawda?

0: Ale fajnie wam gramy. Wcześniej Electric Light Orchestra, teraz Ina. No i tak muzycznie gra nam końcówka tego długiego, czerwcowego weekendu. Zaraz wracamy do hitów pełnych energii. Nie uciekajcie daleko.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

Robert Chojnacki i Piasek w Radiu Gra. Wakacje prawie w kalendarzu. Też miałyście do lipca zrzucić 5 kg, a zostało wam jeszcze 9? Dziewczyny, spokojnie. Badania dowodzą, że kobiety z nadwagą żyją

0: dłużej, no dłużej przynajmniej od tych mężczyzn, którzy tę nadwagę skomentowali.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.

Wyobraźcie sobie droga, samochód i bledka. Idealne zestawienie. Jesteśmy po południu i gramy wam nieprzerwanie hity pełne energii. Jak to dobrze, że w radiu nie ma cichych dni. Prawda? Sylwia Pawłowska, dzień dobry.

0: Elektryczne gitary o dzieciach w radiu gra, no to teraz też będzie o dzieciach. Każdy rodzic wie, że wejście do pokoju nastolatka jest jak taka prawdziwa wyprawa do Ikei, czyli wchodzisz tylko na chwilkę, a wychodzisz z 7 kubkami, 5 brudnymi talerzami, wczorajszą kanapką, no i całym składem widelców, które się w końcu jakimś cudem odnalazły, ale okazuje się, że taki bałagan to wcale nie jest bałagan, to jest strategia. Zaraz wam ją zdradzimy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5 produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5 produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29. A na Cosinus

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: John Newman u nas. Drodzy rodzice, jeżeli biurka waszych dzieciaków są zaśmiecone, łóżka niepościelone, a na krześle walają się ciuchy z poniedziałku, to bardzo dobrze. Badacze z Minnesoty potwierdzają, że im więcej rzeczy walających się po pokoju, tym większa szansa, że wasze dziecko wymyśli kolejną Teslę. Zanim więc gromy posypią się z waszych oczu, pamiętajcie, że to z chaosu rodzą się innowacje, a bałagan to nic innego jak nowy sposób na sukces.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Niedziela sobie płynie, długi weekend jeszcze trwa, ale nie wszyscy odpoczywają. Policjanci z drogówki patrolują, mierzą prędkość, no i ogarniają, czy wracamy z weekendu grzecznie w rządku, czy jednak kusi nas jakieś takie wewnętrzne złe. No i trochę mocniej wciskamy pedał gazu. Pamiętajcie, mandat zdecydowanie lepiej brzmi w Monopoli niż w rzeczywistości.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dobrazowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
15: Bo ma.
14: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
15: O, czyli co?
14: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
16: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
14: Szczegóły na architektów.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Sylwia Pawłowska, no tak się składa, że my razem kończymy wszystkie weekendy, a nie zaczynamy, ale pomyślcie sobie, że końcówka czegoś jest też początkiem czegoś nowego. W takim razie, oby ten nowy tydzień był dla was fajny. Pa, pa!
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu zmieniające się przez stulecia ujście rzeki Oławy do Odry to wyjątkowy przykład wpływu natury i działalności człowieka na miejskie środowisko wodne Wrocławia. Dziś to miejsce tętni życiem jako fragment gęstej siatki śródmiejskich wód, lecz jego historia to fascynująca opowieść o przekształceniach, które na przestrzeni wieków decydowały o kształcie miasta i życiu jego mieszkańców. Dawne ujście Oławy znajdowało się znacznie dalej od miejsca, które obecnie uznaje się za ujście tej rzeki. Przypuszcza się, że pierwotnie Oława wpadała do Odry w rejonach dzisiejszego miasta Oława, mniej więcej 25 km powyżej ówczesnego Wrocławia. W efekcie stopniowych naturalnych zmian hydrologicznych bieg Oławy przesunął się i na długim odcinku dotarła ona w niemal równoległym nurcie do dużej rzeki. We Wrocławiu jej ujścia z czasem zaczęły pojawiać się w różnych punktach, zależnie od potrzeb miasta oraz wyników działalności urbanistycznej i hydrotechnicznej. W średniowieczu i nowożytności Wrocław rozwijał się dynamicznie, co ściśle łączyło się z zagospodarowaniem cieków wodnych, a przez długie lata Oława zasilała m.in. miejskie fosy, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Ta ostatnia, znana jako Czarna Oława, to efekt świadomej, sztucznej ingerencji człowieka w bieg rzeki. Dzięki jej wodom stworzono kanał obronny, który przez długi czas skutecznie chronił miasto. Procesy historyczne, takie jak rozbiórka obwałowań czy modernizacja miejskiej infrastruktury, prowadziły wielokrotnie do kolejnych zmian biegów i funkcji Oławy. Stąd w dziejach Wrocławia obserwujemy istnienie wielu różnych odnóg, przekopów i kanałów, które dziś często istnieją już tylko w dokumentach i zdjęciach archiwalnych. Ostatnia znacząca korekta przebiegu Oławy i jej ujścia nastąpiła w drugiej połowie XIX wieku i była następstwem rozwoju miasta oraz likwidacji funkcji stricte obronnych. Część fos miejskich zasypano, a ujście Oławy przesunięto bezpośrednio na wybrzeże Juliusza Słowackiego, tam, gdzie znajduje się obecnie tuż w sąsiedztwie portu ujście Oławy i niedaleko potężnej przeprawy grunwaldzkiej. Pozostałości dawnych przekopów, takich jak Biała Oława, można odnaleźć w topografii współczesnego Śródmieścia, tuż przy zatokach Gondoli czy w rejonie ulicy Jana Ewangelisty Purkyniego. Przez pewien czas, jeszcze w XX wieku, końcowy odcinek Oławy służył jako ważna przystań parowców oraz zimowisko. Umiejscowienie i sposób wykorzystania ujścia Oławy w dużym stopniu wpłynął na gospodarkę wodną Wrocławia. Rzeka przez wieki była źródłem wody pitnej, pełniła funkcje energetyczne i transportowe, a jej brzegi posłużyły do budowy szeregu ważnych inwestycji hydrotechnicznych. Do dziś, szczególnie na południowym wschodzie miasta, w rejonach Radwanic, Księża Wielkiego i Opatowic, Oława zasila tereny wodonośne kluczowe dla dostaw wody pitnej. Następnie, przepływając przez Park Wschodni, rozgałęzia się, a jej wody wzbogacają system miejskich wysp oraz wrocławskie parki. Poniżej Parku Wschodniego Oława płynie przez Rakowiec, gdzie na jej korycie widnieją historyczne mosty, w tym most Rakowiecki, most Żabia Ścieżka i popularny most Oławski. W końcu rzeka dociera do swojego obecnego ujścia tuż przed mostem Grunwaldzkim, z lewym brzegiem wzmocnionym kamiennym murem oporowym oraz ulicą Wybrzeże Juliusza Słowackiego na Koronie. Oława w obrębie Wrocławia liczy obecnie około 7 km długości. Nie sposób patrzeć na ujście Oławy bez uwzględnienia dynamicznych zmian również na samej Odrze. W rejonie skrzyżowania z Oławą Odra płynie w sztucznie uregulowanym korycie o brzegach wyłożonych kamieniem. Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć, który z licznych przekopów był tym najważniejszym na przełomie dziejów, lecz liczne budowle hydrotechniczne na Odrze i Oławie, w tym mosty, ostrogi oraz wały przeciwpowodziowe, są symbolem adaptacji miasta do zmieniających się warunków naturalnych i urbanistycznych. Chociaż aktualnie Oława nie pełni już funkcji głównej arterii transportowej ani obronnej, wpływa na życie codzienne wrocławian zarówno poprzez obecność terenów wodonośnych, jak i udział w miejskich systemach rekreacyjnych. Z jednej strony jej wody są monitorowane i wykorzystywane przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, z drugiej zaś brzegi i koryto rzeki są częścią miejskiej infrastruktury zielonej i rekreacyjnej. Puentując, ujście Oławy to nie tylko fragment miejskiego krajobrazu, to żywe wspomnienie trudnych i bogatych dziejów Wrocławia, a także dowód na to, jak rzeka może kształtować historię, przestrzeń i tożsamość miasta. Bez względu na to, jak zmieniała się przez stulecia, Oława wciąż pozostaje jednym z tych żywiołów, wokół których obracało się życie miasta kiedyś, dziś i zapewne jeszcze przez długie lata.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
1: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. W samym centrum Wrocławia toczy się rozbudowana, fascynująca wodna opowieść. Śródmiejski węzeł wodny. To właśnie tu, gdzie krajobraz miasta przecięty jest różnymi ramionami Odry, rozgrywa się historia współistnienia człowieka, nurtu rzeki, nowoczesnej infrastruktury i pamiątek przeszłości. Ta sieć cieków, wysp, portów i mostów to nie tylko fragment ogromnego wrocławskiego węzła wodnego, to prawdziwe serce Dolnośląskiej metropolii, pulsujące wodą i tętniące życiem przez cały rok. Co właściwie kryje się pod pojęciem śródmiejski węzeł wodny? To zróżnicowany system obejmujący śródmiejski odcinek Odry wraz z jej ramionami, od ujścia Ławy przez fosy miejskie, aż po ponowne połączenie nurtów rzeki w dolnym biegu. To także imponująca lista hydrotechnicznych obiektów. Zarówno tych, które liczą sobie setki lat, jak również nowoczesnych elementów miejskiej infrastruktury wodnej. Początek tej układanki został wyznaczony w rejonie stopnia wodnego Szczytniki. Tu Odra dzieli się na Stary Nurt i Przekop Szczytnicki, sięgający aż do słynnych wrocławskich wysp i dalej na zachód, gdzie woda ponownie łączy swe ramiona. W sercu miasta śródmiejski węzeł wodny podzielony jest na cztery główne odcinki. Wszystko zaczyna się od górnej Odry Śródmiejskiej, potem przechodzi przez wschodni zespół wysp odrzańskich, węzeł górny, otacza Kępę Mieszczańską, węzeł dolny. A swój bieg kończy w dolnym odcinku Odry Śródmiejskiej. Dzięki tej unikalnej konfiguracji można tu spotkać niemal wszystkie elementy miejskiej wodnej topografii. Od malowniczych rozlewisk i kanałów przez przystanie, aż po zabytkowe i nowoczesne mosty. Podążając węzłem od wschodu, mijamy na południu ujście rzeki Oława do Odry i zabytkowy port Ujście Oławy. Dalej na spokojnych wodach znajdziemy Zatokę Gondoli czy przystań przy Hali Targowej, miejsca, które na stałe wpisały się w krajobraz miejskiego życia. Przechodząc pod monumentalnymi konstrukcjami mostu Grunwaldzkiego i mostu Pokoju, docieramy do momentu, gdzie Odra rozdziela się na Odrę Północną i Południową. Tutaj, we wschodnim zespole wysp, zaczyna się prawdziwy labirynt. Wyspa Bielarska, Słodowa, Młyńska, Piasek, Daliowa i Tamka. Każda z nich jest nieodłącznym elementem miejskiej tkanki i rozrywki. Wyspy połączone są szeregiem mostów i kładek. Znajdziemy tu mosty młyńskie, kładkę nad śluzą piaskową, most Tumski, kładkę Słodową, most piaskowy i jeszcze kilka innych przepraw, które dziś służą nie tylko przemieszczaniu się, ale i integrują społeczność poprzez koncerty, spotkania czy plenerowe festiwale. W tej części rzeki znajduje się też najstarszy we Wrocławiu stopień wodny, piaskowy stopień wodny, a pomiędzy Wyspą Słodową a kanałem Młyna Maria wyznaczono miejsca dla cumujących łodzi pasażerskich i jednostek rekreacyjnych. Przesuwając się na zachód węzła wodnego, docieramy do przestrzeni otaczającej Kępę Mieszczańską. To tu Odra po raz drugi dzieli się na dwa główne nurty. W tej części spotkamy historyczne i współczesne dzieła inżynierii wodnej, kanał elektrowni wodnej Wrocław, przekop śluzy mieszczańskiej i mieszczański stopień wodny, przy którym sprawnie działają aż dwie małe elektrownie wodne. Nurt rzeki poprowadzi nas przez kolejne mosty: Pomorskie, Sikorskiego, Dmowskiego i Mieszczańskie, aż do momentu, gdy oba ramiona Odry znowu się połączą. Ostatni dolny odcinek śródmiejskiego węzła wodnego to już zwrot w stronę przemysłowej i rekreacyjnej infrastruktury miasta. Remontowa stocznia rzeczna, przystań Zatoka, port miejski, przy których tętni życie portowe i amatorska żegluga. Ten fragment przecina już tylko jeden most kolejowy na trasie Wrocław-Oleśnica, będący niemym świadkiem kolejnych zmian w historii wrocławskiej żeglugi rzecznej. Nie sposób zrozumieć fenomenu śródmiejskiego węzła wodnego bez cofnięcia się do jego początków. Przez wieki każda zmiana koryta rzeki, każda przebudowa mostu czy śluzy odciskała tu swój ślad. Już w średniowieczu Odra była nie tylko osią transportu, ale i ogromnym naturalnym systemem obronnym miasta. Z czasem system ten został zmodernizowany, zaczęły powstawać wodociągi i pierwsze siłownie wodne, które napędzały młyny i zakłady rzemieślnicze. Rozwój miasta i wzrost znaczenia transportu rzecznego w XIX wieku przyniósł epokowe inwestycje. Powstały miejska droga wodna oraz główna północna droga wodna. Wprowadzenie tych ciągów żeglugowych wpłynęło na ograniczenie roli śródmiejskiego węzła wodnego w przewozie towarów. Stopniowo zlikwidowano większość dawnych siłowni, a energetyka rzeczna ograniczyła się do dwóch nowoczesnych elektrowni.
elektrowni wodnych. Po wojnie ten fragment miasta miał już przede wszystkim znaczenie użytkowe. Funkcjonowały tu remontowa stocznia, port miejski czy miejskie przedsiębiorstwo wodociągów. Jednak nie były to dynamiczne centra żeglugi, a raczej zaplecze dla miejskiej infrastruktury. Dziś śródmiejski węzeł wodny odzyskuje blask, liczne działania rewitalizacyjne, budowa i odbudowa przystani takich jak Marina Topacz, czy Zatoka Gondoli, czy modernizacji przystani przy hali targowej, a także usprawnienia żeglugi pasażerskiej wpływają na nowy wizerunek tego wielowymiarowego obszaru. Modernizacja śluz, remonty nabrzeży i tworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych sprawiają, że ten fragment Wrocławia staje się coraz atrakcyjniejszy nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
7: Bo ma.
6: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
7: O, czyli co?
6: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
8: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
6: Szczegóły na architektów.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu zmieniał nazwę, oblicza i funkcje tak często, jak Wrocław poddawał się historycznym wichrom dziejów. Bastion Sakwowy dziś znów pod swoim pierwotnym, odzyskanym w 2024 roku imieniem. To miejsce, w którym warstwy historii i nowoczesne plany na przyszłość nieustannie się przenikają. Dawniej fragment fortyfikacji miejskich przez dziesięciolecia nazywany Wzgórzem Partyzantów, przez kolejne pokolenia był świadkiem triumfów, dramatów i nieustannej walki o tożsamość. Początki tego miejsca sięgają czasów średniowiecza, kiedy przy bramie miejskiej, nazwanej od nazwy cechu Bramą Sakwową, przebiegała najważniejsza... Początki tego miejsca sięgają czasów średniowiecza, kiedy przy bramie miejskiej, nazwanej od nazwy cechu Bramą Sakwową, przebiegała

militarnego zaopatrzenia. Wiek XVIII dodał zaś obiektowi jeszcze więcej funkcjonalności. Wtedy dobudowano ziemny płaszcz i kontrgardę. Przełom nastąpił na początku wieku XIX. Po rozbiorach fortyfikacji nakazanych przez zwycięskich Francuzów w 1807 roku bastion Sakwowy miał zostać cytadelą, jednak te plany zostały zmienione. Zamiast tego w 1813 roku bastion włączono w pas miejskich promenad, tworząc malownicze wzgórze Sakwowe, następujące według projektu Johanna Friedricha Knora. Minęło pół wieku i miejsce znów zaczynało tętnić nowym życiem. W 1867 roku na szczycie wzgórza powstały belweder oraz okazała wieża widokowa, dopełniając krajobrazowego charakteru miejsca, zwanego wtedy Liebigshöhe, czyli wzgórzem Liebicha. Jednak historia wzgórza nie była spokojna. W 1945 roku, w czasach oblężenia Festung Breslau, kazamaty bastionu zamieniły się w schron komendanta twierdzy. Po zakończeniu wojny miejsce przechodziło kolejne przemiany. Najpierw nosiło nazwę Wzgórza Miłości, a od 1948 roku Wzgórze Partyzantów. Przez dekady była to jednak nazwa nieoficjalna, która dopiero w 2024 roku została zmieniona urzędowo na Bastion Sakwowy. Bastion przez dziesięciolecia gościł w sobie rozmaite funkcje. Spacerowicze mogli zdobyć jego szczyt malowniczymi ścieżkami czy okazałymi schodami od strony południowej, prowadzącymi z ulicy Piotra Skargi. To właśnie te schody stały się w 1967 roku miejscem tragicznej katastrofy budowlanej, o której dyskutowało całe miasto. Remont przeprowadzono dopiero kilka lat później, pod koniec lat 70. Po II wojnie światowej bastion długo nie mógł znaleźć pomysłu na siebie. Obiekty były niewykorzystane, a w dawnym pawilonie przez pewien czas funkcjonowały siedziba Towarzystwa Miłośników Astronomii i Obserwatorium. Kazamaty gościły tymczasowo oddział Muzeum Historycznego. Kulturalny rozkwit nastąpił po 1990 roku. Kolejni dzierżawcy otwierali tu kluby muzyczne, restauracje i kawiarnie, organizowano koncerty, imprezy plenerowe, a nawet ekskluzywne kasyna czy kluby dla biznesu. Brak kompleksowej konserwacji z biegiem lat przyczynił się jednak do postępującej degradacji bastionu Sakwowego. Społecznicy apelowali o wpisanie obiektu na listę zabytków, ale bez skutku. Konflikt między miastem a dzierżawcą zakończył się w 2017 roku wyrokiem sądowym, który nakazał przekazanie nieruchomości z powrotem pod miejskie władanie. Przełom przyniosły szeroko zakrojone prace renowacyjne przeprowadzone w latach 2022-2024. Na nowo odkryty został perystylowy pawilon, odnowiono kolumnadę, plac z fontanną, ścieżki spacerowe i skarpy. Miasto zaplanowało otwarcie restauracji oraz kawiarni, a kolejne etapy renowacji mają objąć zabytkowe toalety, dawny budynek obserwatorium i przedwojenny schron. Bastion Sakwowy jest dziś miejscem, które łączy w sobie atmosferę dawnych fortyfikacji i puls współczesnego miasta. Wrocławianie i turyści odnajdują tu ślady militarnych przeszłości, doceniają przemyślaną architekturę oraz korzystają z nowych przestrzeni rekreacyjnych i kulturalnych. Każda cegła tego historycznego wzgórza przypomina o zmienności dziejów i o tym, że nawet najbardziej zapomniane miejsca mogą odzyskać swoje znaczenie. Dziś Bastion Sakwowy staje się symbolem odradzającej się tkanki miejskiej Wrocławia. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się tu na nowo, udowadniając, że miasto nigdy nie przestaje się zmieniać i zawsze potrafi odnaleźć nową jakość nawet w najstarszych zakątkach.

0: reklama.
1: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, w sercu wrocławskiego Parku Szczytnickiego, tuż obok słynnej hali stulecia, wznosi się niezwykły zabytek – pawilon czterech kopuł. Ten unikatowy obiekt od ponad 100 lat przyciąga uwagę zarówno lokalnych mieszkańców, jak i gości z całego świata, którzy zanurzają się w jego bogatą historię oraz współczesne oblicze muzealnej przestrzeni sztuki. Historia pawilonu czterech kopuł rozpoczyna się w początkowej dekadzie XX wieku, gdy dyrektor Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności Karl Massner zainicjował jubileuszową wystawę upamiętniającą stulecie Bitwy Narodów pod Lipskiem, kluczowego zwycięstwa Prus nad napoleońskim imperium. Pomysł stworzenia monumentalnej ekspozycji spotkał się z aprobatą Wrocławskiej Rady Miejskiej i szybko wszedł w fazę realizacji. Pawilon miał stać się miejscem wyjątkowego pokazu historycznego, stanowiąc także wyraz uznania dla rosnącego znaczenia państwa pruskiego w Europie. Zlokalizowany w pobliżu hali stulecia wraz z przepiękną pergolą i ogrodem japońskim, do dziś tworzy unikalny zespół urbanistyczny, będący dumą miasta. Zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Polciga, pawilon był przełomową realizacją w zakresie zastosowania żelbetu jako materiału konstrukcyjnego. Roboty budowlane prowadzone przez firmę Schlesische Beton Baugesellschaft trwały od sierpnia 1912 roku do lutego następnego roku. Wyjątkowe cztery kopuły, od których obiekt wziął nazwę, rozmieszczone zostały po jednej w centralnej części każdego skrzydła budowli, a osie architektoniczne podkreślają monumentalny charakter pawilonu. Wnętrze skupia się wokół przestronnego wewnętrznego dziedzińca, wokół którego rozmieszczono cztery jednokondygnacyjne skrzydła bez podpiwniczenia. Jedna z nieistniejących już dekoracji, fontanna z rzeźbą bogini Ateny autorstwa Roberta Bednoża, dopełniała dawniej ten imponujący zespół. Pierwsza wielka ekspozycja została otwarta 20 maja 1913 roku i trwała do 26 października tego samego roku. Uwagę zwiedzających przyciągały zarówno liczne pamiątki z wojen, w tym bitwy pod Lipskiem, jak i dzieje samego Wrocławia w okresie napoleońskim. Absolutnym unikatem była prezentacja oryginalnej odezwy Fryderyka Wilhelma III do mojego ludu z 1813 roku. Przez kolejne lata pawilon czterech kopuł pełnił rozmaite funkcje. Od wielkich wystaw artystycznych i urbanistycznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez promocję polskich ziem odzyskanych w roku 1948, aż po naukową fascynację wszechświatem. W maju 1951 roku zainstalowano tu planetarium Zeissa, zmontowane częściowo z elementów znalezionych w wrocławskim obserwatorium. Z kolei dwa lata później w pawilonie znalazły się studio filmowe oraz wytwórnia filmów fabularnych, co również dodało temu miejscu nieco artystycznego rozmachu. Przejęcie pawilonu czterech kopuł przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w roku 2009 otworzyło nowy rozdział w historii obiektu. Dzięki ogromnemu remontowi zakończonemu w czerwcu 2015 roku powstała nowoczesna przestrzeń wystawiennicza o powierzchni ponad 6000 metrów kwadratowych. Nie zabrakło również plenerowej galerii rzeźby, dzięki której sztuka stała się jeszcze bardziej dostępna. Od 25 czerwca 2016 roku w zabytkowych murach działa Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To właśnie tutaj podziwiać można pracę największych polskich artystów, takich jak Magdalena Abakanowicz, Paweł Altamer, Mirosław Bałka, Władysław Hasior czy Alina Szapocznikow. Pawilon czterech kopuł jako jeden z najbardziej wyrazistych symboli wrocławskiej dziedzictwa został wpisany w 2006 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO razem z Halą Stulecia. Wyróżnienie to podkreśla niezwykłą wartość architektoniczną, historyczną i kulturalną całego kompleksu. Dziś pawilon czterech kopuł to nie tylko zabytkowy pomnik historii, ale także tętniące życiem Centrum Sztuki Współczesnej oraz miejsce licznych inicjatyw kulturalnych. W jego nowoczesnych wnętrzach spotykają się dawne tradycje z najnowszymi nurtami światowej sztuki, a każdy spacer jego korytarzami pozwala na odkrycie nowych inspiracji. Puentując, pawilon czterech kopuł to nie tylko cenny zabytek, ale przede wszystkim żywy organizm kulturalny, symbol przemian i otwartości Wrocławia. Od historycznego pawilonu wystawowego po nowoczesną przestrzeń dla sztuki zawsze był miejscem, które budziło emocje, inspirowało i przyciągało tłumy spragnione wyjątkowych wrażeń. Nic więc dziwnego, że dzisiaj jest jednym z najważniejszych punktów na mapie kulturalnej nie tylko Wrocławia, ale i całej Polski.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica SPA.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
0: Słuchasz raz.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu w cieniu majestatycznej hali stulecia na terenach, gdzie przed II wojną światową rozbrzmiewał zgiełk międzynarodowych targów, narodziła się jedna z najbardziej zasłużonych polskich instytucji filmowych. Wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu nie tylko odegrała kluczową rolę w odbudowie i rozwoju krajowej kinematografii powojennej zawierusze, ale stała się magicznym miejscem, gdzie rodziły się najważniejsze polskie obrazy, a także wylęgarnią talentów, które wywarły wpływ na całe pokolenia widzów. Przez niemal 60 lat jej istnienia Wrocław trwale wpisał się w filmową mapę Polski, a dziś, po latach transformacji i zmian nazw, instytucja wciąż trwa. Gotowa na nowe kreatywne wyzwania. Wszystko zaczęło się w 1952 roku, gdy decyzją władz państwowych postanowiono nadać produkcji filmowej na ziemiach odzyskanych wyjątkowy wymiar kultury. Pawilon czterech kopuł i pawilon prostokątny położony nieopodal hali stulecia przy ulicy Wystawowej stały się pierwszą bazą wrocławskiej wytwórni, początkowo działającej jako oddział łódzkiej centrali. Prace adaptacyjne przebiegały dynamicznie, a otwarte przestrzenie katapultowały do przodu pierwsze ekipy realizacyjne, wśród których nie brakowało debiutantów i studentów stawiających swoje pierwsze kroki w świecie filmu. Kluczową datą stał się 1 stycznia 1954 roku. Wtedy właśnie po uchwale Rady Ministrów wrocławska wytwórnia uzyskała pełną niezależność, stając się samodzielną jednostką i dolnośląską fabryką celuloidowych snów. W tym samym roku zrealizowano tutaj pierwszy pełnometrażowy film niedaleko Warszawy w reżyserii Marii Kaniewskiej. Od tej chwili filmowe Wrocław stało się jednym z najważniejszych punktów na produkcyjnej mapie kraju, a każda czwarta krajowa fabuła powstawała właśnie tutaj. Wytwórnia nie była jednak jedynie miejscem produkcji rodzimych sukcesów. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu, przestronnym halom zdjęciowym oraz bogatemu zapleczu kreatywnemu przez kolejne dekady wspierała także zagraniczne ekipy i współtworzyła międzynarodowe produkcje, przyciągając fachowców, których wiedza i doświadczenie były cenione na całym świecie. Adaptacyjność Wrocławia zdumiała niejednego realizatora. Tutaj na Dolnym Śląsku powstały scenografie rodem ze średniowiecznej Hiszpanii do legendarnego rękopisu znalezionego w Saragossie w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Produkcyjne cuda i łamigłówki wymagające wyobraźni oraz determinacji stawały się codziennością zespołu tej niezwykłej fabryki wyobraźni. Jednak prawdziwa siła wytwórni tkwiła i wciąż tkwi przede wszystkim w ludziach. To właśnie z łódzkiej szkoły filmowej przybyli tu na początku lat 50. młodzi filmowcy, którzy marzyli o daleko idącej zmianie artystycznej i nowej jakości polskiego kina. Wrocławska wytwórnia szybko wykrystalizowała się jako ośrodek twórczy polskiej szkoły filmowej, a jej ekipy wyprodukowały arcydzieła na miarę popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy czy Nikt nie woła w reżyserii Kazimierza Kuca. Wielu z nich przypieczętowało wrocławską pracę trwałym śladem w historii polskiej kinematografii, własnym stylem, charakterystyczną wyrazistością wizji i nade wszystko niepodrabialnym talentem. Filmowy Wrocław stopniowo stawał się więc nie tylko miejscem pracy, ale autentyczną przystanią dla twórców. Był przyjaznym konglomeratem kreatywności, miejscem, do którego chciało się wracać, gdzie niejednokrotnie praca przeradzała się w pasję trwającą 24 godziny na dobę. To tutaj rodziły się niezliczone historie, które na trwałe wpisały się do kanonu rodzimych dzieł filmowych i które ukształtowały kolejne pokolenia widzów, reżyserów oraz aktorów. Nic więc dziwnego, że zamknięcie i przekształcenie wytwórni w Centrum Technologii Audiowizualnych w roku 2011 było nie tylko końcem pewnej epoki, ale też krokiem ku nowemu otwarciu. Szczególne znaczenie ma fakt, że decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego od 1 stycznia 2024 roku przywrócono historyczną nazwę Wytwórnia Filmów Fabularnych. To symboliczne podkreślenie ciągłości dziedzictwa oraz przypomnienie o niezwykłym potencjale tego miejsca. Dziś historia wrocławskiej wytwórni to nie tylko fascynująca opowieść o powojennym odrodzeniu kina, to również lekcja o sile pasji, współpracy, otwartości na nowe wyzwania oraz niezwykłych ludziach, bez których nie byłoby ani legendarnych dzieł, ani artystycznej odwagi. Wrocław na zawsze pozostanie symbolem filmowej wyobraźni. Miastem, które odważyło się marzyć na dużym ekranie, rozświetlając krajową kinematografię na dziesięciolecia.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra. No.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu. Sztuka ludowa, przedmioty codziennego użytku i wyjątkowe tradycje społeczności, które przez wieki budowały krajobraz kulturowy Dolnego Śląska, to właśnie one są sercem Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Założone ponad 70 lat temu, dziś zachwyca bogactwem zbiorów i intrygującą historią swojej siedziby. Jeszcze przed końcem lat 40. ubiegłego wieku Wrocław nie miał muzeum, które w całości koncentrowałoby się na etnografii. Dopiero w roku 1948 powstał dział etnograficzny przy ówczesnym Muzeum Państwowym, czyli obecnym Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jednak początkowo było to miejsce zamknięte dla zwiedzających. Przełom przyniosły kolejne lata, aż w 1953 roku rozpoczęto prezentowanie wystaw. Pierwszą z nich była Kultura wsi dolnośląskiej. Rok później, już oficjalnie to jako oddział Muzeum Śląskim, roku rozpoczęto prezentowanie wystaw. Pierwszą z nich była Kultura wsi dolnośląskiej. Rok później, już oficjalnie to jako oddział Muzeum Śląskiego,

0: Dynamiczne. Pierwsze eksponaty przybyły z magazynów Ministerstwa Kultury i Sztuki w Bożkowie i Żelaźnie oraz z muzeów regionalnych rozmieszczonych w takich miejscowościach jak Karpacz, Szklarska Poręba, Niemcza, Bolków, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Brzeg, Wałbrzych czy Ziębice. Już od 1949 roku kupowano przedmioty z regionów Śląska Opolskiego i Beskidu Śląskiego. W latach 1953-6 systematycznie eksplorowano kolejne obszary Dolnego Śląska, między innymi Ziemię Kłodzką, Lwówek Śląski, Legnicę czy Wołów. Muzeum gromadzi wytwory dolnośląskiej kultury ludowej od XVII wieku aż do współczesności, od stroju i codziennych narzędzi po przedmioty związane z obrzędowością i sztuką. Dużą popularnością cieszą się też wystawy czasowe, które pozwalają poznać etnografię różnych rejonów świata. Przełomowy rok 1999 przyniósł powstanie Muzeum Miejskiego Wrocławia, które przejęło Pałac Królewski, dotychczasową siedzibę wrocławskich etnografów. W roku 2004 kolekcję przeniesiono do dawnego letniego Pałacu Biskupów Wrocławskich przy ulicy Traugutta 111-113. Pierwsza wystawa stała w nowej lokalizacji, została otwarta w maju 2006 roku. Nowy dom Muzeum to gmach o fascynującej historii. Rezydencja powstała z inicjatywy kardynała Filipa Ludwiga von Sinzendorfa i została zlokalizowana na terenie znanym jako Biały Folwark. Historyczny majątek ziemski biskupów wrocławskich, datowany już na XVI wiek. Projekt przygotował wybitny architekt Christopher Hackner. Prace wykończeniowe trwały aż do końca tak zwanej II wojny śląskiej, czyli do 1745 roku. Pałac z imponującą salą balową i czterema pokojami mieszkalnymi służył jako miejsce wypoczynku i przestrzeń do podejmowania gości. Wielkie wrażenie robił wtedy park i ogród w stylu francuskim, przylegające do rezydencji. Po śmierci kardynała pałac przejął jego następca, biskup Filip Gotthard von Schafgotsch. Historia potoczyła się dynamicznie. Wspierany na początku przez pruskiego króla Fryderyka Wielkiego, biskup został w końcu wygnany, gdy w wojnie siedmioletniej poparł Austrię. Pałac został skonfiskowany i upaństwowiony. Przez kolejne lata budynek przechodził z rąk do rąk. Na początku XIX wieku mieściła się tu fabryka cykorii, wykorzystywanej do produkcji kawy zbożowej, a ogród francuski zamieniono na podjazdy. Znaczący remont i rozbudowa nastąpiły na przełomie XIX i XX wieku, gdy nowym właścicielem został przemysłowiec Egmont Wepski. To on nadał pałacowi styl neobarokowy, dzięki czemu Willa Wepskich, jak zaczęto go nazywać, przetrwała w niemal niezmienionej postaci do dziś. Na początku XX wieku budynek był siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. W trakcie II wojny światowej wnętrza spłonęły, jednak już w latach 60. odbudowano je według projektu Jana Grudzińskiego. Przez kolejne dekady funkcjonował tu dom aktora, aż do przejęcia przez Muzeum Etnograficzne. To właśnie to unikalne połączenie, bogactwo kolekcji prezentujących dziedzictwo dolnośląskiej sztuki ludowej i fascynujące wnętrza dawnego letniego pałacu sprawiają, że Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu jest miejscem niezwykłym na mapie miasta. Każda wystawa czy ekspozycja to podróż w czasie przez kilkaset lat historii mieszkańców Dolnego Śląska od XVII wieku do współczesności.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A
1: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie.

0: Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Po reklamie.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w nim historia Gwardii Wrocław, czyli wielosekcyjnego klubu z tradycjami. Założony w lipcu roku 1945 jako milicyjny klub sportowy, od początku miał być miejscem nie tylko rywalizacji sportowej, ale i budowania nowej tożsamości miasta, które po zakończeniu wojny stawało się polskie. Początkowo działalność klubu skupiała się wyłącznie na piłce nożnej, jednak z biegiem lat Gwardia rozrosła się do organizacji wielosekcyjnej, obejmującej niemal 20 różnych dyscyplin. Pierwsze lata działalności Gwardii Wrocław to czas odbudowy i organizowania życia sportowego w zniszczonym mieście. Piłka nożna była naturalnym wyborem. To właśnie futbol przyciągał najwięcej kibiców i dawał młodym ludziom szansę na aktywność fizyczną oraz rywalizację. Z czasem jednak klub zaczął rozwijać kolejne sekcje, odpowiadając na rosnące zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu. W latach 80. Gwardia prowadziła już 19 sekcji, a jej zawodnicy zaczęli odnosić sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. To właśnie w Gwardii swoje pierwsze kroki stawiali przyszli medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy oraz reprezentanci Polski. Klub stał się kuźnią talentów, miejscem, gdzie młodzi sportowcy mogli rozwijać swoje umiejętności pod okiem doświadczonych trenerów. Największe sukcesy zespołowe Gwardia Wrocław odnosiła w piłce siatkowej. To właśnie siatkarze tego klubu trzykrotnie sięgali po tytuł Mistrza Polski w latach 1980, 1981 oraz 1982. Do tego zdobycie Pucharu Polski oraz brązowego medalu Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1981 roku. Te sukcesy na trwałe zapisały się w historii polskiej siatkówki i uczyniły z Gwardii jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów w kraju. Również sekcja żeńska przez wiele lat należała do krajowej czołówki. Siatkarki Gwardii przez 8 sezonów występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej, a ich mecze przyciągały na trybuny tłumy kibiców. Choć obecnie sekcja ta nie odgrywa już tak znaczącej roli, jej tradycje i osiągnięcia są wciąż żywe w pamięci sympatyków klubu. Nie sposób pominąć także sekcji koszykówki męskiej, która przez dziesięciolecia była jednym z filarów Gwardii Wrocław. Powstała w roku 1950 i już po kilku latach awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej. Koszykarze Gwardii przez 21 sezonów występowali w elicie, rywalizując z najlepszymi drużynami w kraju. Lata 80. i początek 90. to czas największych sukcesów tej sekcji. Zespół czterokrotnie zdobywał wicemistrzostwo Polski w 1987, 88, 1990 oraz 1992. Dwukrotnie sięgał po brązowy medal Mistrzostw Polski, a w roku 1992 dotarł do finału Pucharu Polski. W barwach Gwardii występowało wielu znakomitych koszykarzy, którzy później stanowili o sile reprezentacji Polski. Wśród nich byli m.in. Adam Wójcik, Dominik Tomczyk, Jerzy Binkowski, Jarosław Zyskowski, Jacek Kalinowski, Leszek Doliński, Krzysztof Mila, Arkadiusz Osuch, Tomasz Grzechowiak oraz Robert Kościuk. Niestety lata 90. przyniosły klubowi poważne problemy finansowe. Gwardia próbowała ratować sekcję koszykówki poprzez poszukiwanie sponsorów i częste zmiany nazwy. Na początku lat 90. minionego wieku zespół występował jako Aspro Wrocław, a następnie przenosił się do innych miast, grając jako Aspro Brzeg Dolny oraz Aspro Świebodzice. Choć dziś sekcja piłki nożnej Gwardii Wrocław już nie istnieje, to właśnie od niej wszystko się zaczęło. Największym osiągnięciem drużyny piłkarskiej było zajęcie 13 miejsca w 16-zespołowej trzeciej lidze, grupie pierwszej w sezonie 1967-68. W klubie grał wówczas m.in. Jan Tomaszewski, który później został jednym z najwybitniejszych bramkarzy w historii polskiej piłki nożnej i bohaterem legendarnego meczu na Wembley. W przeszłości w Gwardii Wrocław działały także inne sekcje, w tym hokeja na lodzie. Klub był miejscem, gdzie młodzi ludzie mogli rozwijać swoje pasje i zdobywać sportowe szlify w różnych dyscyplinach. Działalność Gwardii miała ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej, dawała szansę na aktywność fizyczną, integrację oraz budowanie więzi międzyludzkich. Dziś, choć wiele sekcji Gwardii Wrocław już nie istnieje, a klub nie odgrywa takiej roli jak dawniej, jego dziedzictwo pozostaje żywe. Wspomnienia o sukcesach siatkarzy, koszykarzy czy piłkarzy są wciąż obecne wśród mieszkańców Wrocławia i sympatyków sportu w całej Polsce. Gwardia była nie tylko miejscem rywalizacji, ale także wychowania kolejnych pokoleń sportowców, którzy z dumą reprezentowali barwy klubu na krajowych i międzynarodowych arenach.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: To jest gra.

programie A słyszałeś, że mamy dla was opowieść o dobrych duchach miasta w sercu Dolnego Śląska, na ulicach tętniącego życiem Wrocławia. Od lat spotkać można niezwykłych mieszkańców. Krasnale, te niewielkie, żeliwne figurki, których liczba nieustannie rośnie, stały się nie tylko charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu, ale i symbolem miasta, przyciągającym uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata. Historia wrocławskich krasnali sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to na murach miasta pojawiły się pierwsze malunki przedstawiające te sympatyczne postacie. Były one odpowiedzią na działania władz komunistycznych, które zamalowywały antyrządowe hasła i napisy. W miejsce szarych plam pojawiały się kolorowe krasnoludki, które w pokojowy sposób ośmieszały system i dawały wyraz wolnościowej kreatywności mieszkańców. Za inicjatywą stał ruch pomarańczowej alternatywy, a pierwsze dwa krasnale zostały namalowane w nocy z 30 na 31 sierpnia 1982 roku przez Waldemara Majora Fydrycha oraz Wiesława Rotmistrza Cupałę. W ciągu kolejnych lat powstało ponad 1000 krasnali w 6 polskich miastach. W drugiej połowie lat 80. krasnale wróciły na ściany Wrocławia za sprawą happeningów pomarańczowej alternatywy, które przyciągały tłumy uczestników i zdobyły międzynarodowy rozgłos. Największy z nich, rewolucja krasnoludków, zgromadził według różnych źródeł od 10 do 20 tysięcy osób, które w czapkach krasnali przeszły ulicami miasta, budząc zainteresowanie światowych mediów. Po przemianach ustrojowych krasnale na pewien czas zniknęły z przestrzeni miejskiej. Dopiero w sierpniu 2005 roku rzeźbiarz Tomasz Moczek ustawił pierwsze 5 żeliwnych figurek, dając początek nowej tradycji, która z czasem przerodziła się w prawdziwy fenomen społeczny. Obecnie krasnale są nieodłącznym elementem Wrocławia. Ich liczba przekroczyła już 1000, a każdego roku pojawiają się kolejne. Tworzone są przez artystów z całej Polski, a opiekę nad nimi sprawują instytucje publiczne, firmy, a także osoby prywatne. Figurki upamiętniają znane postacie, promują lokalne inicjatywy, a niekiedy po prostu zdobią prywatne posesje. Wśród nich znaleźć można krasnala Bardusia, upamiętniającego Jacka Kaczmarskiego, Papę Heta, Jamesa Hetfielda czy Alpinki, dedykowanego Kazimierzowi Głaskowi, Stanisławowi Krystynowi Zarembie i Wandzie Rutkiewicz. Krasnale stały się także ważnym elementem oferty turystycznej miasta. Organizowane są specjalne wycieczki szlakiem krasnali, wydawane mapy i broszury, a nawet powstała dedykowana aplikacja na smartfony, która pomaga w ich odnajdywaniu. Dla wielu odwiedzających Wrocław poszukiwanie kolejnych figurek to nie tylko świetna zabawa, ale i okazja do poznania mniej znanych zakątków miasta. Nie brakuje również wydarzeń kulturalnych inspirowanych krasnalami, od happeningów przez spektakle teatralne po festiwale kabaretowe. Figurki wykorzystywane są także w kampaniach społecznych, stając się nośnikiem ważnych idei i wartości. Fenomen wrocławskich krasnali zainspirował także inne miasta. W Suwałkach powstał szlak 10 krasnali, będących bohaterami baśni Marii Konopnickiej o krasnoludkach i o sierotce Marysi, zaprojektowanych przez wrocławskiego rzeźbiarza Piotra Makałę. W Legionowie przy przedszkolu stanęła figura koszałka Opałka autorstwa Tomasza Moczka, a w Tarnowie stworzono szlak maszkaronów nawiązujących do postaci z miejskiego ratusza. Warto zauważyć, że wrocławskie krasnale przeszły długą drogę od symbolu oporu wobec komunistycznej władzy przez zapomnienie, aż po status ikony miejskiej promocji. Dla wielu mieszkańców i badaczy zjawisko to jest przykładem porwania pierwotnego znaczenia krasnali. Z symbolu działalności opozycyjnej i pomarańczowej alternatywy stały się one przede wszystkim narzędziem marketingu i promocji miasta. W materiałach promocyjnych często pomijano ich genezę, przypisując kreację zjawiska wyłącznie komercyjnym agencjom reklamowym. Mimo to krasnale nie tracą swojego uroku i wciąż budzą emocje. Są nie tylko atrakcją turystyczną, ale i ważnym elementem tożsamości Wrocławia, łączącym pokolenia mieszkańców i przypominającym o bogatej, wielowątkowej historii miasta. Dziś krasnale są nie tylko ozdobą ulic, ale i strażnikami pamięci o przeszłości. Przypominają o sile wyobraźni, odwadze i poczuciu humoru, które pozwoliły mieszkańcom Wrocławia przetrwać trudne czasy. Są także ambasadorami miasta na świecie, przyciągając uwagę i sympatię ludzi z różnych zakątków globu. Wrocławskie krasnale pokazują, że nawet najmniejsze postacie mogą mieć wielkie znaczenie. Są dowodem na to, że historia, sztuka i codzienność mogą splatać się w fascynującą opowieść, która inspiruje i zachwyca kolejne pokolenia.

0: pełne energii.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.

programie A słyszałeś, że teraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu to instytucja, której historia i bogactwo zbiorów czynią ją jednym z najważniejszych ośrodków kultury w Polsce. Jego dzieje są nierozerwalnie związane z burzliwą historią regionu oraz przemianami społecznymi i politycznymi, jakie dokonywały się na Dolnym Śląsku w minionych dziesięcioleciach. Od momentu powstania muzeum nieustannie gromadzi, chroni i prezentuje dzieła sztuki, które nie tylko zachwycają, ale także pozwalają zrozumieć złożoną tożsamość tego wyjątkowego miejsca. Początki Muzeum Narodowego we Wrocławiu sięgają drugiej połowy lat 40. XX wieku. Instytucja została powołana do życia jako Muzeum Państwowe tuż po zakończeniu II wojny światowej w roku 1947. Uroczyste otwarcie nastąpiło 11 lipca roku następnego, a już dwa dni później muzeum zostało udostępnione szerokiej publiczności. Wkrótce potem, bo zaledwie dwa lata później, placówka przyjęła nazwę Muzeum Śląskiego, pod którą funkcjonowała przez kolejne 20 lat. W roku 1970 muzeum uzyskało rangę Muzeum Narodowego, co podkreśliło jego znaczenie nie tylko dla regionu, ale i całego kraju. Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu to rozbudowana instytucja, w skład której wchodzą cztery oddziały. Gmach główny, położony w sercu miasta, stanowi centrum działalności muzeum. W jego sąsiedztwie znajduje się słynna panorama racławicka, która przyciąga tłumy zwiedzających monumentalnym obrazem przedstawiającym bitwę pod Racławicami. Kameralne Muzeum Etnograficzne mieści się w dawnym letnim Pałacu Biskupów Wrocławskich i jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku specjalizującą się w dokumentacji i interpretacji kulturowej zmienności regionu. Najmłodszy oddział Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie Czterech Kopuł. Otwarty został w czerwcu 2016 roku i od tego czasu prezentuje najważniejsze osiągnięcia polskiej sztuki współczesnej. Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu liczą obecnie ponad 200 tysięcy obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Wśród nich znajdują się dzieła sztuki średniowiecznej, zarówno rzeźby kamienne, jak i drewniane, malarstwo śląskie, polskie oraz europejskie, a także rzeźba nowożytna i modernistyczna. Bogate kolekcje rysunku, grafiki oraz rzemiosła artystycznego obejmują przedmioty od czasów antycznych przez średniowiecze aż po początek XX wieku. W muzeum przechowywane są również cenne zbiory książek i dokumentów, które stanowią nieocenione źródło wiedzy o historii regionu. Trzon kolekcji tworzą artefakty pochodzące głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska. Wiele z nich wywodzi się ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich, które funkcjonowały na tych terenach przed II wojną światową. Po zakończeniu działań wojennych część dzieł sztuki została przekazana przez władze Związku Radzieckiego z lwowskich galerii, co dodatkowo wzbogaciło zasoby muzeum. Szczególne miejsce w strukturze Muzeum Narodowego zajmuje Muzeum Etnograficzne. Jego zbiory, liczące ponad 20 tysięcy eksponatów, obrazują skomplikowane dzieje Dolnego Śląska, gdzie w krótkim czasie doszło do niemal całkowitej wymiany ludności. Spotkanie tradycji miejscowej przedwojennej z tradycją przyjezdnych, którzy osiedlili się tu po wojnie, stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy. W muzeum można zobaczyć przedmioty codziennego użytku, stroje, narzędzia, a także dzieła sztuki nieprofesjonalnej, które dokumentują życie mieszkańców regionu na przestrzeni wieków. Muzeum Narodowe we Wrocławiu może poszczycić się także jedną z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Jej początki sięgają lat 60. XX wieku, a obecnie liczy ona ponad 30 tysięcy eksponatów. Zbiór ten obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne. Od malarstwa, grafiki, rysunku, przez rzeźbę, szkło, ceramikę i fotografię, aż po environment, projekty konceptualne, dokumentację happeningów oraz sztukę wideo. Prace te prezentowane są w nowoczesnych przestrzeniach pawilonu Czterech Kopuł. Muzeum Narodowe we Wrocławiu to nie tylko miejsce przechowywania i prezentowania dzieł sztuki, ale także przestrzeń edukacji, refleksji i spotkań z kulturą. Organizowane tu wystawy czasowe, warsztaty, wykłady i spotkania z artystami przyciągają zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i turystów z całej Polski i zagranicy. Instytucja ta odgrywa kluczową rolę w kształcie. Spotkania z artystami przyciągają zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i turystów z całej Polski i zagranicy. Instytucja ta odgrywa kluczową rolę

A słyszałeś, że Centrum Historii Zajezdnia to miejsce, które może przenieść w wyjątkową podróż przez dzieje Wrocławia i regionu? Przy ulicy Grabiszyńskiej znajduje się miejsce, w którym historia nabiera głębi, a wspomnienia dawnych pokoleń zostają ocalone od zapomnienia. Centrum Historii Zajezdnia, otwarte we Wrocławiu na początku drugiej dekady XXI wieku, jest nie tylko muzeum, ale również przestrzenią dialogu, edukacji i refleksji nad losami miasta oraz całego regionu Dolnego Śląska. Prowadzone przez instytucję, której misją jest pielęgnowanie pamięci i budowanie mostów między przeszłością a przyszłością, centrum stanowi jedno z najważniejszych miejsc na mapie kulturalnej i edukacyjnej Wrocławia. Budynek, w którym dziś znajduje się centrum, ma za sobą niezwykle bogatą historię. Wzniesiony pod koniec XIX wieku z czerwonej cegły, pierwotnie służył jako zajezdnia tramwajowa wrocławskich tramwajów miejskich. Przetrwał trudne czasy II wojny światowej, a także oblężenie miasta, choć nie obyło się bez uszkodzeń. Po zakończeniu działań wojennych w nowej rzeczywistości powojennego Wrocławia budynek został przeznaczony na zajezdnię autobusową miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, z czasem otrzymując numer 7. To właśnie tutaj w sierpniu roku 1980 rozegrały się wydarzenia, które na trwałe zapisały się w historii Polski. 26 sierpnia powstał pierwszy w regionie międzyzakładowy komitet strajkowy, a w hali zajezdni rozpoczął się strajk okupacyjny trwający aż do 1 września. To miejsce stało się symbolem oporu, walki o wolność i solidarności, której echa wybrzmiewają do dziś. Po zakończeniu działalności zajezdni autobusowej w 2015 roku budynek przeszedł gruntowną rewitalizację. Prace remontowe pochłonęły ponad 36 milionów złotych, a środki na ten cel pochodziły zarówno z funduszy norweskich, jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Otwarcie Centrum Historii Zajezdnia we wrześniu 2016 roku było wydarzeniem, które zgromadziło licznych mieszkańców i gości z całego kraju. Dziś ten zabytkowy obiekt o powierzchni 1800 metrów kwadratowych, otoczony ponad 2 hektarami otwartego terenu, zachwyca nie tylko architekturą, ale również nowoczesnym podejściem do prezentowania historii. Przed wejściem na odwiedzających czeka wyjątkowy zegar nazwany Duchem Czasu, przeniesiony z ulicy Świdnickiej. W jego pobliżu stoi krasnal Zajezdniak z transparentem Solidarność oraz miniaturą autobusu Jelcz, co jest hołdem dla wydarzeń z sierpnia 1980 roku. Sercem Centrum Historii Zajezdnia jest wystawa stała zatytułowana Wrocław 1945-2016. Składa się ona z 8 rozdziałów, które prowadzą zwiedzających przez najważniejsze etapy odradzania się miasta po wojennych zniszczeniach aż po czasy współczesne. Narracja rozpoczyna się w II Rzeczypospolitej, by następnie przejść do dramatycznych wydarzeń II wojny światowej, okresu powojennego osiedlania nowych mieszkańców na tzw. ziemiach odzyskanych, czasów komunizmu, działalności opozycyjnej oraz transformacji ustrojowej. Wystawa urzeka nie tylko bogactwem treści, ale także formą. Poza zgromadzonymi eksponatami całość uzupełniają interaktywne stanowiska multimedialne, ekrany dotykowe, projekcje oraz nagrania dźwiękowe, które pozwalają zanurzyć się w opowieści o Wrocławiu i jego mieszkańcach. Oprócz wystawy stałej, Centrum Historii Zajezdnia regularnie organizuje wystawy czasowe, które prezentowane są w salach Pamięć i Przyszłość. Możliwość połączenia obu przestrzeni pozwala na aranżację ekspozycji o łącznej powierzchni niemal 400 metrów kwadratowych. Latem niewielkie wystawy pojawiają się również na terenie przed budynkiem, dzięki czemu historia staje się jeszcze bardziej dostępna dla mieszkańców i turystów. Podziemia centrum skrywają salę kinową, w której odbywają się projekcje filmów, spotkania z twórcami, a także lekcje żywej historii dla młodzieży. Misją Centrum Historii Zajezdnia jest nie tylko prezentowanie, ale także dokumentowanie przeszłości. Ośrodek prowadzący muzeum gromadzi fotografie, dokumenty archiwalne, druki, a także relacje świadków historii. Szczególne miejsce w zbiorach zajmują kolekcje Niezależnej Agencji Wydawniczej Dementi oraz pamiątki po kardynale Kominku przekazane przez jego siostrzeńca, księdza Alojzego Swobodę. Zasoby centrum dokumentacyjnego nieustannie się powiększają, również dzięki darom od osób prywatnych, które pragną podzielić się rodzinnymi pamiątkami i wspomnieniami. Centrum Historii Zajezdnia to miejsce, w którym historia Wrocławia i Dolnego Śląska staje się dostępna dla każdego dzięki zaangażowaniu pracowników, pasji darczyńców i otwartości na potrzeby odwiedzających. Muzeum nieustannie się rozwija, oferując kolejnym pokoleniom możliwość poznania i zrozumienia losów swojego miasta i regionu. To nie tylko muzeum, ale przede wszystkim
wszystkim przestrzeń spotkania, dialogu i refleksji nad tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci w budowaniu lepszej przyszłości.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.
4: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

programie A słyszałeś, że historia mostu Zwierzynieckiego, czyli perły wschodniego Wrocławia, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów inżynieryjnych Wrocławia, który od wieków stanowi ważny element miejskiego krajobrazu. Usytuowany w malowniczej wschodniej części miasta, przerzucony nad Starą Odrą, łączy historyczne centrum metropolii z zielonymi osiedlami Dąbie, Biskupin, Sempolno oraz Bartoszowice. Jego bliskie sąsiedztwo z popularnym ogrodem zoologicznym sprawiło, że obecna nazwa mostu nawiązuje właśnie do tej niezwykłej atrakcji, będącej celem spacerów i wycieczek mieszkańców oraz turystów. Most sąsiaduje także z terenami wystawowymi, rozciągającymi się wokół słynnej hali stulecia, jednego z najważniejszych zabytków modernizmu w Polsce. Początki przeprawy w tym miejscu sięgają połowy XVII wieku, kiedy to nad leniwym nurtem Starej Odry powstał drewniany most. Przez długie lata pełnił on rolę kluczowego traktu komunikacyjnego, prowadzącego z centrum miasta na wschodnie przedmieścia, gdzie rozciągały się rozległe wsie i tereny uprawne. W roku 1704 w obliczu epidemii dżumy most zyskał nowe znaczenie, stał się miejscem kontroli przepustek uprawniających do przekraczania granic miasta. Wówczas nosił nazwę Most Przepustkowy. Przez kolejne dekady wrocławianie określali go także mianem Ceglanego ze względu na pobliską cegielnię na Biskupinie oraz Szczytnickiego od sąsiedniej wsi Szczytniki. Współcześnie jednak Most Szczytnicki to już zupełnie inna przeprawa położona około 1 kilometra dalej na północ w dół rzeki. Pod koniec XIX wieku władze miejskie podjęły decyzję o wzniesieniu nowoczesnej, trwałej konstrukcji odpowiadającej rosnącym potrzebom rozwijającego się Wrocławia. W latach 1895-1897 powstał nowy most. Konstrukcja opiera się na monumentalnych, granitowych przyczółkach. Serce mostu stanowi stalowa kratownica złożona z dwóch równoległych łuków kratowych oddalonych od siebie o 12,5 metra. Pomiędzy nimi na smukłych wieszakach zawisł pomost o długości nieco ponad 60 metrów. Główne dźwigary łukowe spoczywają na ruchomych sześciowałkowych łożyskach, co świadczy o wysokim poziomie ówczesnej myśli technicznej. Most Zwierzyniecki zachwyca nie tylko swoją funkcjonalnością, lecz także artystycznym wykończeniem. 4 secesyjne obeliski z czerwonego piaskowca dodają mu elegancji i majestatu, tworząc niepowtarzalny klimat tego miejsca. Po zmroku stylowe latarnie rozświetlają konstrukcję, podkreślając jej architektoniczne walory i czyniąc z mostu wdzięczny temat fotograficznych ujęć. Na bramie mostowej znajduje się kamienna inskrypcja upamiętniająca lata budowy obiektu. Do roku 1945 widniała tu również brązowa tablica z poetyckim tekstem w języku niemieckim, który po polsku brzmi: drewniany spoczywałem przez stulecia nad leniwymi wodami, teraz z żelaza i kamienia zdobię żeglowny szlak. Tablica ta została zdemontowana po zakończeniu II wojny światowej w ramach usuwania niemieckojęzycznych napisów, jednak podczas generalnego remontu mostu zakończonego w roku 2024 przywrócono ją na swoje miejsce, oddając w ten sposób hołd wielowiekowej historii przeprawy. Most Zwierzyniecki był niemym świadkiem dramatycznych wydarzeń z końca II wojny światowej. W roku 1945 podczas oblężenia Festung Breslau Niemcy spodziewali się szturmu Armii Czerwonej od strony wschodniej przez Swojczyce, Bartoszowice, Sempolno, Biskupin i Dąbie. W obawie przed natarciem przygotowali most do wysadzenia, zakładając na nim ładunki wybuchowe. Ostatecznie jednak ofensywa nastąpiła od południa, a most Zwierzyniecki ocalał, zachowując swoją oryginalną konstrukcję do dnia dzisiejszego. Obecnie most Zwierzyniecki to nie tylko ważny element infrastruktury komunikacyjnej, ale także ceniony zabytek i miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Wrocławia oraz turystów. Całkowita długość mostu wynosi 62 metry, szerokość 21,80 metra, z czego szerokość jezdni to 10 metrów, a dwa chodniki mają po prawie 6 metrów szerokości każdy. W pobliżu mostu, tuż obok wejścia do ogrodu zoologicznego, znajduje się przystań Zwierzyniecka, skąd regularnie odpływają statki spacerowe, umożliwiając podziwianie panoramy miasta z perspektywy rzeki. Most Zwierzyniecki stanowi nieodłączną część wrocławskiego krajobrazu. To miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością, a monumentalna architektura spotyka się z codziennym życiem miasta. Jego przeszłość, pełna zwrotów akcji i dramatycznych wydarzeń, czyni go nie tylko cennym zabytkiem techniki, ale także świadkiem dziejów i symbolem wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu przedwojennego Wrocławia, na zachodnim krańcu Placu Wolności, stał niegdyś imponujący gmach, będący świadkiem historii regionu i strażnikiem bezcennych eksponatów. Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności, działające przez blisko 90 lat muzeum, odegrało kluczową rolę w dokumentowaniu i prezentowaniu bogactwa kultury, sztuki oraz dawnych tradycji Śląska. Poznajcie losy tego wyjątkowego miejsca, którego już nie ma, lecz którego dziedzictwo nadal fascynuje historyków i miłośników sztuki. Geneza muzeum sięga połowy XIX wieku. W 1858 roku z inicjatywy Towarzystwa Muzeum Starożytności Śląskich powstała placówka, która od samego początku miała na celu ochronę i upowszechnianie skarbów śląskiego dziedzictwa. Pierwsza ekspozycja ujrzała światło dzienne już rok później, a szybko rosnąca kolekcja zachwycała przekrojem eksponatów, od pradziejowych znalezisk archeologicznych po misternie wykonane wyroby rzemiosła artystycznego. W 1862 roku muzeum wzbogaciło się o fragment kolekcji dawnego Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski. Były to dzieła sztuki przejęte z katolickich klasztorów w wyniku sekularyzacji, a następnie powiększane dzięki darowiznom i akcjom społecznym. Od tego momentu muzeum stało się miejscem przechowywania wielu unikatowych artefaktów, mających nie tylko naukową wartość, ale również olbrzymie znaczenie dla poczucia tożsamości mieszkańców regionu. Zbiory rozrastały się błyskawicznie, co stawiało przed twórcami placówki poważne wyzwania lokalowe. W 1896 roku dzięki spektakularnej darowiźnie 500 tysięcy marek przekazanych przez Heinricha von Korna, przedstawiciela znanej rodziny wrocławskich wydawców, muzeum mogło przenieść się do imponującego domu stanowego. Symboliczny moment otwarcia nowej siedziby miał miejsce 27 listopada 1899 roku i był wydarzeniem szeroko komentowanym w całym mieście. Instytucja formalnie zmieniła wtedy nazwę na Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności, co lepiej odzwierciedlało szeroki zakres jej działalności. W bogatej kolekcji znajdowały się zarówno naczynia i narzędzia z epoki neolitu, skarby z epoki brązu i żelaza, średniowieczna broń, misterne wyroby jubilerskie, monety, jak i spektakularne dzieła sztuki sakralnej. Szczególne miejsce zajmował słynny ołtarz świętej Barbary, przyciągający wzrok zarówno wiernych, jak i miłośników rzemiosła. Warto odnotować, że na początku XX wieku muzeum posiadało także filię, letnie muzeum archeologiczne, które funkcjonowało na pierwszym piętrze wieży widokowej imienia cesarza Wilhelma I. Mieściło się ono w Lesie Osobowickim, a jego powstanie związane było z odkryciami archeologicznymi w pobliskiej osadzie kultury łużyckiej oraz związanym z nią cmentarzysku. Otwierane każdego lata, muzeum prowadziło działalność do 1944 roku, będąc jednocześnie punktem popularyzowania odkryć naukowych i lokalnej historii. Tragiczny kres działalności muzeum przyniosła II wojna światowa. Podczas oblężenia Festung Breslau gmach niemal doszczętnie zniszczono, a ostateczna rozbiórka budynku nastąpiła po 1945 roku. Jeszcze większym ciosem była utrata samych zbiorów, dzieła sztuki, monety, naczynia i dokumenty albo uległy zniszczeniu, albo zostały rozproszone i rozgrabione. Szacuje się, że tylko niewielka część kolekcji ocalała i trafiła do zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Na miejscu dawnego muzeum w latach 2009-2015 powstało Narodowe Forum Muzyki. Choć współczesny gmach tętni życiem i przyciąga miłośników dźwięków z całego świata, w jego fundamentach tkwi historia miejsca, które przez niemal stulecie gromadziło i chroniło dorobek materialny minionych pokoleń mieszkańców Śląska. Choć Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności nie istnieje już w fizycznej przestrzeni Wrocławia, to jego duch wciąż jest obecny w świadomości mieszkańców i historyków. Opowieść o tym miejscu pozwala zrozumieć, jak bardzo splatają się ze sobą losy przedmiotów, ludzi i instytucji, a także jak wielką wartość mają muzea, które stanowią nie tylko skarbiec kultury, ale również przestrzeń budowania tożsamości i poczucia przynależności. Dzisiaj, odwiedzając Plac Wolności, warto na moment zatrzymać się i wyobrazić sobie dawny gmach muzealny. Gwar odwiedzających pasjonatów historii, studentów, turystów. Może to zachęta, by jeszcze uważniej przyjrzeć się losom dziedzictwa regionu i dbać o niego każdego dnia. Z tą samą pasją, która ponad 150 lat temu kierowała pierwszymi twórcami śląskiego
Polskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu to jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów koncertowych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego od momentu swego powstania przyciąga uwagę architekturą, funkcjonalnością oraz niezwykle wszechstronną działalnością artystyczną i edukacyjną. Od września 2015 roku, kiedy oficjalnie otwarto imponujący gmach, Wrocław, miasto o długich tradycjach muzycznych, zyskał kulturalne serce na miarę ambitnych aspiracji. Narodowe Forum Muzyki zaskakuje nowoczesną architekturą i skalą. Ten monumentalny kompleks w samym sercu Wrocławia, na Placu Wolności, miejscu znanym historycznie jako Forum Królewskie, stał się nieodłączną częścią miejskiego pejzażu. W środku kryją się 4 sale koncertowe, 1 imponująca sala główna oraz 3 kameralne, rozplanowane z myślą o różnorodności repertuaru i wydarzeń. Sama sala główna może pomieścić 1804 osoby, co sytuuje Narodowe Forum Muzyki w czołówce największych tego typu obiektów na naszym kontynencie. Sale prób, powierzchnie konferencyjne, przestrzeń wystawiennicza oraz profesjonalne zaplecze techniczne czynią z budynku prawdziwą twierdzę kultury, otwartą zarówno na melomanów, jak i na przedstawicieli innych środowisk twórczych. To właśnie tu technologia spotyka się z muzyczną magią. Akustyka sali głównej to dzieło najwyższej klasy inżynierów i projektantów. Okalające komory akustyczne, specjalnie podwieszane sufity z możliwością regulacji wysokości czy zmienne długości wybrzmienia dźwięku dają nieograniczone możliwości dostosowania się do konkretnych wymagań każdego koncertu, od występów orkiestr symfonicznych przez kameralistykę aż po elektroniczne eksperymenty dźwiękowe. Infrastruktura techniczna robi wrażenie: zaawansowane systemy oświetlenia, nagłośnienia, projekcji czy profesjonalny sprzęt do rejestracji nagrań jak w najlepszych studiach nagraniowych na świecie. Wyjątkową wizytówką Narodowego Forum Muzyki są organy umieszczone w sali głównej. Zbudowała je renomowana niemiecka firma Orgelbau Kleis z Bonn, dbając o każdy niuans brzmieniowy i wizualny. 4700 piszczałek, od tych długości zaledwie kilku milimetrów po te przekraczające 10 metrów, sprawia, że instrument może wydobyć zarówno najmocniej poruszające basy o częstotliwości 16 Hz, jak i najlżejsze soprany sięgające 18 tysięcy Hz. 80 barw muzycznych, w tym dźwięki wysokociśnieniowe oraz perkusyjne, 2 niezależne konsole sterujące, stała oraz mobilna, oraz możliwość rejestracji dźwięku. To wszystko czyni z organów NFM jeden z najciekawszych instrumentów w tej części świata. Pierwsze koncerty organowe rozbrzmiały tu w 2020 roku, od razu zachwycając publiczność i muzyków. Projektanci zadbali, by nawet najbardziej wymagający krytycy nie mieli zastrzeżeń do jakości akustycznej sal. Wszystkie pomieszczenia koncertowe w Narodowym Forum Muzyki są całkowicie odizolowane akustycznie od reszty budynku i od zewnętrznych źródeł hałasu. Specjalne dylatacje, izolatory akustyczne i wibroizolatory zabezpieczają przed drganiami, w tym tymi pochodzącymi z ruchliwej ulicy tuż obok. System klimatyzacji został zaprojektowany tak, aby nie generował nawet najmniejszego szumu. Powietrze nawiewa się indywidualnie pod każdym fotelem. Dzięki temu poziom hałasu osiąga niewiarygodnie niski standard. Kryterium N1, absolutną czołówkę na świecie w tego typu obiektach. Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego to nie tylko budynek, to przede wszystkim instytucja kultury, która od samego początku za cel stawia sobie szerzenie muzyki na najwyższym poziomie. Działalność forum nie ogranicza się do koncertów. To miejsce tętni życiem przez cały rok, oferując bogaty wachlarz inicjatyw, zwłaszcza edukacyjnych. Realizowane są liczne projekty dla dzieci i młodzieży. Akademia Churalna, obejmująca program Śpiewająca Polska i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, archiwalny projekt Singing Europe związany z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, czy warsztaty Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato. Oferta skierowana jest także do rodzin, filharmonia familijna, młodzieży, filharmonia dla młodych, koncerty edukacyjne, wyjazdowe audycje muzyczne. A szczególną uwagę przywiązuje się do profesjonalnej edukacji przyszłych muzyków. Centrum Edukacyjne NFM, Akademia Orkiestrowa NFM Masterclass.
Osoby dorosłe mogą rozwijać swoje muzyczne pasje dzięki Akademii Melomana NFM czy Chórowi Melomana. Z roku na rok Narodowe Forum Muzyki umacnia swoją pozycję jako symbol nowoczesnego Wrocławia, miejsca spotkań, kultur pokoleń i muzycznych światów. To właśnie tutaj, w sercu Dolnego Śląska, klasyka spotyka się z nowoczesnością, edukacja z pasją, a technologia ze sztuką. Forum zachwyca zarówno artystów, jak i publiczność. Otwiera drzwi przed wszystkimi, którzy chcą wsłuchać się w głos współczesności, nie zapominając przy tym o wielowiekowej tradycji.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedna z najważniejszych placówek muzealnych. Nie tylko w samym Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, ale także w całym kraju. Wyjątkowa historia tej instytucji, licząca już ponad 110 lat, w połączeniu z niezwykle bogatą i różnorodną kolekcją, sprawia, że muzeum od lat jest obligatoryjnym punktem na kulturalnej mapie regionu. Tradycja muzealnictwa we Wrocławiu sięga początku XIX wieku. To właśnie wtedy, w roku 1815, powstało Królewskie Muzeum Sztuki i Starożytności. Kilka dekad później dołączyły do niego Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych i Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. Po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej, podczas których wiele dzieł zostało bezpowrotnie utraconych, wywiezionych czy zagrabionych, konieczne stało się stworzenie nowej powojennej instytucji odpowiadającej polskim realiom Wrocławia. Kiedy w 1945 roku Wrocław wrócił w granice Polski, rozpoczęła się nowa era zarówno w historii miasta, jak i jego kultury. Już 1 stycznia 1947 roku oficjalnie powołano do życia nową instytucję. Z powodu zniszczenia czy uszkodzenia dawnych budynków muzealnych, wybór padł na monumentalny gmach przy obecnym Placu Powstańców Warszawy. W lipcu 1948 roku muzeum otwarto dla szerokiej publiczności, a kolejne dekady przyniosły zmiany nazwy. Od Muzeum Państwowego przez Muzeum Śląskie aż do obecnej rangi i tytułu Muzeum Narodowego od roku 1970. Gmach główny w stylu późnego neorenesansu według projektu Karla Friedricha Endella jest dumą Wrocławia. Wybudowany pierwotnie na potrzeby zarządu prowincji śląskiej, budynek ten przetrwał trudne czasy II wojny światowej, po czym stał się siedzibą nowego muzeum dzięki powojennej odbudowie w latach 1946-7. Tuż przy wejściu głównym na gości czekają monumentalne brązowe rzeźby przedstawiające dwie ikony renesansu, Albrechta Dürera oraz Michała Anioła, których autorem jest August Hertel. Nad brzegiem Odry przy bulwarze Ksawerego Dunikowskiego podziwiać można także alegoryczną rzeźbę rybołówstwa Christiana Berensa oraz wyjątkową grupę Rycerze Króla Artura Magdaleny Abakanowicz od strony rzeki. Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu opiekuje się kolekcją liczącą ponad 200 tysięcy eksponatów. To liczba, która w skali kraju należy do rekordowych. Znajdziemy tu artefakty ze wszystkich dziedzin plastyki, choć z wyraźnym naciskiem na dzieła związane z Wrocławiem i całym Śląskiem. Spora część zbiorów wywodzi się jeszcze z przedwojennych niemieckich muzeów. W kolekcji szczególne miejsce mają jednak także dzieła polskie, przekazane w roku 1946 z lwowskich galerii sztuki. Ekspozycja muzealna została podzielona na 6 stałych galerii, które pozwalają odbyć niezwykłą podróż przez artystyczne i historyczne epoki. Galeria Śląskiej Rzeźby Kamiennej od XII do XVI wieku, znana również jako lapidarium, prezentuje kamienne rzeźby i ich detale z czasów romańskich oraz gotyckich. Szczególnie warte uwagi są monumentalny tympanon z Ołbina z XII wieku oraz gotycki nagrobek księcia Henryka IV Probusa, odkryty we wsi Wierzbna po wojnie, oraz pieta z początku XV wieku. Galeria Sztuka Śląska od XIV do XVI wieku to absolutny skarb dla miłośników sztuki sakralnej. Na ekspozycji znajdziemy rzeźby typu Madonna na lwach i Piękne Madonny, malarstwo tablicowe oraz drewnianą rzeźbę. Korytarze galerii to z kolei prawdziwe muzeum gotyckiego rzemiosła, zamki, klucze, monety i pieczęcie. Galeria Sztuka Śląska od XVII do XIX wieku, sala ta pokazuje przekrój przez kolejne stulecia. Od manierystycznych i barokowych epitafiów przez dzieła Michaela Leopolda Wilmana, śląskiego Rembrandta. Po pierwsze połowy XIX wieku. Tu na odwiedzających czekają także kunsztowne wyroby złotnicze, porcelana, gobeliny oraz dawna broń. Galeria Sztuka Polska od XVII do XIX wieku. To miejsce, gdzie poza polskim malarstwem i rzeźbą można zobaczyć również dzieła zagranicznych twórców pracujących na dawnych terenach Rzeczypospolitej. Galeria Sztuka Europejska od XV do XX wieku. Odwiedzający tę wystawę przemierzają 600 lat artystycznej historii Europy od renesansu włoskiego i północnoeuropejskiego przez złoty wiek malarstwa niderlandzkiego, włoski barok, aż do klasycyzmu, romantyzmu, realizmu, impresjonizmu i symbolizmu. Muzeum Narodowe we Wrocławiu nieustannie poszerza swoje zbiory, zakupuje nowe dzieła, uzupełniając kolekcję o przykład
przykłady malarstwa, grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego z minionych i współczesnych epok. Dzięki temu wrocławskie zbiory nie tylko pozostają jednymi z najliczniejszych w Polsce, lecz także stale zaskakują zarówno stałych bywalców, jak i nowych zwiedzających.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu narastające wykorzystanie Odry jako kluczowego szlaku komunikacyjnego i rozbudowa wrocławskiego węzła wodnego zapoczątkowały nie tylko dynamiczny rozwój lokalnej gospodarki, ale także zrodziły znaczący przemysł stoczniowy na terenie stolicy Dolnego Śląska. Przez wieki stocznie rzeczne odgrywały niebagatelną rolę w gospodarce miejskiej, kształtując oblicze Wrocławia jako centrum żeglugi śródlądowej i przemysłu związanego z budową oraz remontami jednostek pływających. Dziś pamięć o tamtym bogactwie tradycji przemysłowej jest żywa, choć stocznie rzeczne wrocławskie zmieniły swoje oblicze, a ich rola ewoluowała wraz z kolejnymi dekadami. Początki przemysłu stoczniowego we Wrocławiu sięgają wieku XIX, kiedy to żegluga po Odrze i przyległych kanałach stawała się coraz ważniejszym elementem transportu oraz handlu. Jednym z pierwszych znaczących zakładów była stocznia Kezar Wolheim, której tereny dziś zajmuje port Kozanów. W miarę upływu lat na mapie miasta pojawiały się kolejne stocznie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zakład Wasserbaugehoft Wilhelmsruh, wybudowany w latach 20. oraz 30. minionego wieku, który nawet obecnie, choć w zmienionej formie, zachowuje ślady dawnej działalności. Ostatnią z historycznych stoczni była remontowa stocznia rzeczna, uruchomiona tuż po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945. Ta decyzja, podjęta w trudnym okresie odbudowy, miała olbrzymie znaczenie dla przywrócenia żeglugi na Odrze, która powoli wracała do życia razem z całym miastem. Po II wojnie światowej rola wrocławskich stoczni znacząco wzrosła. Władze polskie postawiły sobie za cel nie tylko odbudowę uszkodzonych zakładów, ale przede wszystkim przywrócenie sprawnej żeglugi śródlądowej i wykorzystanie Odry jako kręgosłupa transportowego południowo-zachodniej Polski. Początkowo zakłady koncentrowały się na remontach statków oraz innych jednostek pływających uszkodzonych lub zatopionych podczas działań wojennych. Wydobywane z dna rzeki barki, pchacze i statki techniczne poddawane były naprawom, które przywracały im pełną funkcjonalność. Szybko jednak zakres działalności stoczni się rozwinął. Rozpoczęto budowę zupełnie nowych jednostek. Wrocławska myśl techniczna pozwalała na projektowanie i konstruowanie nowoczesnych pchaczy, barek oraz statków przeznaczonych zarówno na rynek krajowy, jak i eksport, m.in. do krajów Europy Zachodniej. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działały we Wrocławiu dwa wyjątkowo istotne przedsiębiorstwa państwowe: Wrocławska Stocznia Rzeczna oraz Remontowa Stocznia Rzeczna. Ich produkcja miała olbrzymi wpływ nie tylko na stan polskich wód śródlądowych, ale promowała polski przemysł na rynkach zagranicznych. Zmieniająca się rzeczywistość polityczna i gospodarcza ostatnich dekad sprawiła, że dawne wielkie stocznie rzeczne Wrocławia stopniowo traciły na znaczeniu. Transformacja ustrojowa, zmiany w strukturze własności oraz poszukiwanie nowych dróg rozwoju gospodarczego spowodowały, że znaczna część terenów dawnych stoczni znalazła nowe zastosowanie. Na miejscu dawnych doków i hal produkcyjnych często pojawiały się firmy działające w zupełnie innych branżach. Z bogatego przemysłowego dziedzictwa pozostały jedynie fragmenty infrastruktury, którą dziś wykorzystuje m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odra Trans Stocznia oraz Stocznia Wrocławska. Mniejszą, ale wciąż istotną część działań związanych z bieżącymi remontami jednostek pływających prowadziły ponadto przedsiębiorstwa żeglugowe na swoich własnych terenach. Przykładem może być Zimowisko Osobowice. W ślad za dynamicznym rozwojem przemysłowym stolicą Dolnego Śląska stała się również istotnym ośrodkiem projektowania jednostek pływających. Największym i najważniejszym

Tym przedsiębiorstwem w tej dziedzinie pozostawało przez wiele lat Navicentrum. Jego historia to dzieje licznych przekształceń, zmian organizacyjnych i współpracy zarówno z lokalnymi szkołami technicznymi, jak Technikum Żeglugi Śródlądowej, jak również innymi stoczniami w kraju, na przykład w Płocku. Stocznie Rzeczne Wrocławia to ważny rozdział w historii nie tylko miasta i regionu, ale polskiego przemysłu i żeglugi. Dziedzictwo tych zakładów nadal żyje w przestrzeni miejskiej oraz pamięci mieszkańców i ekspertów. Choć czasy świetności stoczni mamy już za sobą, pozostaje pytanie, czy rozwój żeglugi śródlądowej i nowe technologie nie ożywią dawnych doków i nie odrodzą przemysłu stoczniowego w nowej odsłonie, bo może się jeszcze okazać, że Odra znów stanie się rzeką przemysłowej innowacji, a Wrocław zagości w centrum nowoczesnej żeglugi śródlądowej, bo przecież tradycja to nie tylko przeszłość, to także fundament przyszłych sukcesów.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu złożony układ stopni wodnych we Wrocławiu stanowi jeden z kluczowych elementów infrastruktury miasta, determinując nie tylko bezpieczeństwo przed powodzią, ale i rozwój gospodarczy oraz krajobrazowy. Wrocławski węzeł wodny imponuje rozbudowaną siecią stopni wodnych, które od wieków modelują zarówno główną rzekę regionu, Odrę, jak i jej liczne dopływy i kanały. Znaczenie tych budowli zarówno dziś, jak i w kontekście dziedzictwa technicznego jest nie do przecenienia. Wrocław, przez który przepływa Odra, zachwyca swoją strukturą hydrotechniczną. Na terenie miasta funkcjonuje nie tylko wiele dużych stopni wodnych, ściśle wykorzystywanych przy regulacji Odry, lecz także liczne mniejsze oraz zupełnie niewielkie progi zlokalizowane na prawie wszystkich ciekach wodnych przecinających miasto. Uwagę zwracają innowacyjne oraz niecodzienne rozwiązania techniczne, które przez lata były wdrażane w celu zapobiegania powodziom, poprawy żeglugi i dostosowania systemu hydrologicznego do urbanistycznych potrzeb Wrocławia. Wyjątkowo ważne jest zachowanie i odpowiednia konserwacja owych konstrukcji, bo to właśnie one stają się dziś ważną częścią wodnego dziedzictwa miasta, budownictwa, które przez dziesiątki lat chroniło i nadal chroni wrocławian przed żywiołem. Temat ten regularnie powraca w inicjatywach, m.in. prowadzonych przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki. Odra to największa rzeka przepływająca przez Wrocław, a jej rola w kształtowaniu miejskiego krajobrazu i bezpieczeństwa jest kluczowa. Prace nad regulacją rzeki sięgają wieków wstecz, a każdy etap pozostawił swoje ślady w strukturze koryta, sieci kanałów oraz różnorodności zastosowanych rozwiązań hydrotechnicznych. Najintensywniejsze inwestycje realizowane były w XIX i XX wieku. To wtedy powstały istniejące do dziś potężne stopnie wodne. Katastrofalna powódź w 1997 roku diametralnie odmieniła podejście do infrastruktury hydrotechnicznej. Wrocław rozpoczął szeroko zakrojone prace remontowe, przebudowywał zniszczone lub przestarzałe obiekty, a część stopni wodnych zaadaptowano do nowych potrzeb żeglugi, a w ostatnim czasie także turystyki miejskiej. Do najistotniejszych stopni na Odrze należą stopień wodny Opatowice. Znaczący element regulujący główny nurt Odry oraz zarządzający poziomami wód w mieście. Mieszczański stopień wodny, kluczowy dla segmentu żeglugi śródlądowej i transportu rzecznego. Stopnie wodne Bartoszowice, Zacisze, Różanka, Szczytniki, Psie Pole oraz Rędzin. Istotna także jest śluza miejska, ułatwiająca ruch żeglugowy na obsługiwanych przez nią odcinkach. To tylko wycinek rozbudowanego układu węzła wodnego. Oprócz Odry przez miasto przepływa kilka mniejszych, ale nie mniej ważnych rzek: Bystrzyca, Dobra, Oława, Ślęza czy Widawa. Na każdej z tych rzek obecne są mniejsze, lecz kluczowe dla lokalnych społeczności stopnie wodne, zazwyczaj w postaci jazów, których zadaniem jest precyzyjne sterowanie przepływem. Często obok nich znajdują się małe elektrownie wodne, dawniej młyny, a także śluzy powodziowe i dodatkowe konstrukcje jak kładki, przepompownie czy inne budowle towarzyszące. Regulacja dotyczy również najmniejszych cieków Wrocławia, które często przyjmują rolę kanałów melioracyjnych. Właśnie na nich można zaobserwować funkcjonowanie niewielkich jazów i zastaw, które nie tylko regulują przepływ, ale nierzadko stanowią istotny element miejskiej zieleni i architektury krajobrazu. Przykładowo malowniczy staw w Parku Brochowskim powstał dzięki zastawce na Brochówce. Wrocławski system wodny nie jest wyłącznie zbiorem funkcjonalnych urządzeń, lecz także cennym dziedzictwem inżynieryjnym, które świadczy o rozwoju urbanistyki i technologii na przestrzeni lat. Dlatego kolejne pokolenia wrocławian oraz wszystkich miłośników techniki i historii miasta powinni przykładać wagę do ochrony, renowacji i popularyzowania tych unikatowych konstrukcji. Infrastruktura hydrotechniczna Wrocławia to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa miasta, lecz także fascynujący świadek jego historii i technologicznej kreatywności. To, co kiedyś było narzędziem walki z żywiołem, dziś staje się odzwierciedleniem innowacyjności wrocławian i inspiracją dla przyszłych pokoleń.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.